0: Sła Orkiestra już nie śpi, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje już nie śpi. Słoneczna Brygada zaczyna dzień od oglądania karnych w meczu Holandia-Maroko. I co?
1: Słabo
0: i kto?
1: Było.
0: Powiemy tak. Holandia żąda reasumpcji. A szczegóły za chwilę. Witamy gorąco. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
2: Tomek Dorkiewicz.
3: Dzień dobry.
0: Na zegarach już 6:00.
3: No to jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca i to jest wtorek, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Wieczorny pożar w pociągu na Podkarpaciu, ewakuowano około 250 pasażerów. Przez upały także i dziś mogą być utrudnienia na kolei. Koniec spekulacji, Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire. Wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębice na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać wczoraj ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii, które spowodowały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
5: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
4: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ale w Polsce nie tylko upały, także burze. Nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Strażacy dużo pracy mieli głównie w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W Balcerzowicach na przykład wiatr zerwał plandekę z dachu budynku uszkodzonego podczas majowego tornada. W Michałkowicach z kolei przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski, napisał klub w internecie. Chicago Fire chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół. Zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Za oceanem lepiej zarabia tylko Leo Messi. I jeszcze najświeższe informacje z boisk Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Holandia jedzie do domu. Przegrała z Maroko po serii rzutów karnych. Podobny los spotkał Niemców, którzy także po karnych przegrali z Paragwajem.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
6: Złote przeboje w drodze.
8: Trwa modernizacja ulicy Działkowej. Nie wjedziemy w nią od strony ulicy Senatorskiej, Żwirki i Wigury i Batorego. Pracami jest objęty odcinek od przejazdu kolejowego aż do skrzyżowania z ulicą Hojnowską. Inwestycja realizowana jest w ramach legnickiego programu drogowego. Po zakończeniu prac ma być komfortowo i bezpieczniej.
7: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Na razie mamy odetchnąć od upałów. Dziś temperatura ma sięgać 28 stopni. Niebo będzie się chmurzyło. Powinno być też trochę przejaśnień, przebłysków słońca w ciągu dnia. Liczmy się z burzami. Mogą przechodzić przez Legnicę, a razem z nimi intensywny deszcz, silny wiatr. Miejscami może spaść grad. Jutro też ma padać, ale już przelotnie. Temperatura do 23 stopni. Przewaga chmur nad słońcem. Słońce w przewadze ma być w czwartek.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i oznajmiamy, że po szóstej będzie coś dla tych, którzy w wakacje spotkali już syrenę i czują, że musi być kosmiczny podryw.
3: Po szóstej będziemy też wspominać kosmicznie fajne pierwsze wakacje bez rodziców. To jest wasza słoneczna brygada, która was budzi we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej gramy na to, jak na lato gra Snap.

0: 10 minut po godzinie 6 to jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Odpływamy w marzeniach gdzieś daleko, daleko od roboty, prawda? A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 43 lata temu z taśmy zjechała ostatnia syrenka. Łącznie wyprodukowano ponad 500 000 sztuk tego wozu.
2: Piękne.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Asteroid.
2: Tak, gdybyście potrzebowali takiego kosmicznego tekstu na wakacyjny podryw, to służymy pomocą. Uwaga, tak się mówi. Jesteś moją asteroidą, bo odkąd cię spotkałem, kręcę się tylko wokół ciebie.
1: Ależ to był tekst.
0: Bolało, jak spadałaś z nieba. Bolało.
1: Nie, już przestańcie, panowie.
3: Dobra, doświadczyk suparów, dobrze.
1: Rozsadzam was dzisiaj, już. Naprawdę.
0: Dobrze, to my już grzeczni będziemy i pytamy, jak państwo słuchacze, kochani, mają się w pierwszy wtorek wakacji, już na urlopie, to dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie pod 2244 i 30. Czekamy na was, no i gramy Toto, Rosena jest 11 minut po godzinie 6.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, fani Sandry. Sandra już w lipcu zaśpiewa na żywo w Polsce, w Warszawie, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że lipiec będzie już jutro. Dzisiaj ostatni dzień czerwca, dzień 30, dzień czerwca, wtorkowy poranek, radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: No i mamy też informację, że w lipcu czeka nas kolejna fala upałów. Będziemy chłodzili, jak będziemy mogli, ale wcześniej, za kilka minut zagramy gorący kawałek Dire Straits. Nazywa się Sultani Swingu. Piosenka powstała po wizycie w podrzędnym pubie. My wam życzymy udanych wizyt w nadmorskich smażalniach. To my, Słoneczna Brygada. Witamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: przyjemne poranne di-da-di-da-di zaserwowała nam Maria Montel w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28 minut. Siódma i mamy dzisiaj dzień asteroid. Uważajcie, gdzie parkujecie. I też od rana pytamy, czy jest wokół fajna atmosferka. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Kasia ze Lwówka Śląskiego. No, pierwszy wtorek wakacji świętuję swoimi urodzinami z Radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No, ale my też coś serdecznego mamy dla Kasi.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca.
4: No i uściski i całusy poranne od słonecznej brygady radia Złote Przeboje poleciały do Kasi. Cudowności, wszystkiego dobrego. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Gdyby ktoś tam coś jeszcze świętował, chętnie się przyłączymy. A teraz w radiu Złote Przeboje Limal, gdyż gramy na to jak na lato. Neverending Story, 3 minuty po wpół do siódmej.

0: łezka się wokół zakręciła na wspomnienie wakacji przy tym kawałku spędzanych. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje zaśpiewał oraz jego słynny pieprzyk na policzku. Za 20 minut będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada przebiera najlepsze z najlepszych Złote Przeboje na wakacje, żeby były w sam raz. Za chwilę Van Halen, za chwilę Michael Jackson, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: Jest radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert,
5: taniej masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Trwa weryfikacja ofert w przetargu na remont ulicy na Legnickim Tarninowie Orzeszkowej, na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do Andersa, Wojska Polskiego, Kościuszki od ulicy Rataja do Muzealnej oraz Andersa. Wpłynęło 6 ofert, najtańsza opiewa na blisko 4 miliony złotych, najdroższa przekracza 6 milionów.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Wolcie.
1: Mamy lato, mamy wtorek, to już jest drugi albo czwarty, zależy jak liczyć dzień wakacji. I my chcemy sobie powspominać pierwsze wakacje bez rodziców, bo ja pamiętam, że sam musiałem na tych wakacjach sobie gotować, dlatego szybko się skończyły, szybko wróciłem do domu.
2: Moje wakacje nieco dłużej trwały, ale pewnie tylko dlatego, że na polu namiotowym jedliśmy głównie chleb z keczupem.
1: Znowu kulinaria.
2: Tak.
3: A ja w czasie rejsu po Wielkich Jeziorach nauczyłem się gotować ziemniaki. Na samych ziemniakach dało się długo żeglować.
1: Można,
3: naprawdę.
1: Tak, no.
3: Tak. A państwo, słuchacze, kochani, co pamiętają z pierwszych wakacji bez rodziców? 22 44 30 albo poranek małpa złote przeboje.pl.
1: Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć właśnie w radiu przy ludziach o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najlepszą historię wyślemy wam złotą kapę porannego programu Słonecznej Brygady. 22 44 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: połowa lat 80. młodziutka Kylie Minogue, I Should Be So Lucky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kylie Minogue z Australii w Sydney. Dzisiaj sprawdziliśmy przed chwilą w biurze meteo maksymalnie plus 18 i deszcz. Środek zimy, kangury nawet nie podskakują, smutno, ogony pozwieszane. A my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Jedna wiadomość może nas kosztować sporo pieniędzy.
0: Co?
1: Poczta Polska wydała właśnie ostrzeżenie przed nową falą oszustw. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: 30 dzień czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu to wtorek, no i punktualnie godzina 7:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
4: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora warszawskiego Szpitala Południowego. Śledztwo nabiera tempa. Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw SMS-owych. Kontrole obozów w całej Polsce. Strażacy sprawdzają przygotowanie na ekstremalną pogodę. To był niemal 10-godzinny maraton pytań i na każde padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała świadka Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze Szpitala Południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że przesłuchanie było na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
5: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
4: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani i jeszcze w tym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Strona irańska z kolei zaprzecza, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
4: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Mai Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananczają Savan Kiao z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
8: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy czeka na oferty w przetargu na remont ulicy Wjazdowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gwarną do łącznika z rondem przy Placu Słowiańskim. Nabór trwa do 6 lipca. W lipcu ma ruszyć remont drogi krajowej 94 między Studnicą i Gniewomirowicami oraz między Krzywą i Jerzmanowicami.
2: Pogoda w Legnicy.
8: 28 stopni to najwyższa temperatura spodziewana dziś w Legnicy. Przeważnie ma być pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami, chwilami ze słońcem. Niewykluczone burze z silnym deszczem i porywistym wiatrem. Dodatkowo miejscami może sypnąć gradem. Grzmieć może także jutro. Temperatura spadnie do 23 stopni. Do 27 ma być w czwartek. Już nie powinno padać, zrobi się słonecznie, lekko powieje.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
3: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jakie miejsce w stworzeniu świata i jego długiej i pięknej historii mają Chińczycy.
9: Tak, po siódmej też wyślemy kogoś z was na pyszną i taneczną imprezę pełną piosenek Abby, którą organizuje w Łodzi Agustin Egurola. Chcecie zagrać zaproszenia, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl. 5 minut po godzinie siódmej, wtorek, ale wakacyjny wtorek. Jest dobrze i jest Bee Gees, Tragedy.

0: Nike i jego mechanicy, czyli wystąpili u nas fachowcy od naprawiania nastroju, proszę Państwa. Gramy na to jak na lato, to jest radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 7. No ale tak, my tu gadu gadu, a tymczasem Chińczycy już w pracy, już produkują, już pracują, już pakują, już produkują. No posłuchajcie tych danych tylko.
1: Ponad 50% światowej produkcji smartfonów i komputerów to Chiny. Ponad połowa globalnej produkcji stali, a także cementu, aluminium, nawozów sztucznych to też Chiny. Chiny to też największy producent ryżu i pszenicy, a także zbóż, warzyw, owoców, bawełny, wieprzowiny. No i tak można by jeszcze długo wymieniać.
2: Krótko mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem cała reszta powstała w Chinach. A teraz będzie przebój, który powstał w fabryce naprawdę solidnych przebojów, gdyż tytuł tego przeboju to Solid as a Rock, czyli solidny jak skała. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 7.

0: gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje gra zespół OMD, a już 24 sierpnia grupa zagra koncert na świeżym powietrzu w Warszawie. Fani już z pewnością ściskają bilety. 20 po 7.
1: Tak. Za 10 minut kolejny finał zabawy, w której do wygrania są bilety na wielki taneczny show z piosenkami Abby, na który zaprasza do Łodzi Agustin Egurola. Chcecie tam być 11 lipca? Chcecie poszaleć? No to najpierw wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl. Czekamy na Was.
2: Radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama.

0: bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, żeby wygrać bilety, wygrać taki złoty bilet podwójny na to wydarzenie, musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tak też uczynił słuchacz Michał z Brwinowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale, drogi, w studiu leży złoty bilet i to podwójny na ABBA Night Dinner and Show. Fajna nazwa, prawda? Trochę długa, ale
2: trochę
1: fajna.
2: Długa, tak.
1: Ale żeby go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru Agustin Egurola. Jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
2: Słuchacz Michał gotowy, Agustin Egurola gotowy, to poprosimy o pytanie.
4: Ilu członków liczy zespół ABBA? 4 czy 14?
3: No, 4 chyba.
2: Sprawdźmy.
1: Chyba.
4: Dobrze,
1: sprawdźmy.
4: Wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
1: No, brawo, proste, brawo. Masz podwójne zaproszenie do Manuarte. Zaproszenie od Agustina Egurola oraz wręczamy ci też kubek Radia Złote Przeboje i życzymy doskonałej zabawy na ABBA Night Dinner and Show. No i powiedz jeszcze, którą piosenkę ABBA lubisz najbardziej, bo to nam napisałeś na stronie złoteprzeboje.pl.
3: No, ze względu na moją małżonkę, no to Dancing Queen.
2: No i dlatego właśnie zagramy za chwilę Gimme, Gimme, Gimme. Nie, żartujemy. Zagramy Dancing Queen. Oczywiście. Ściskamy, wysyłamy bilety dla Michała. A jeśli podobnie tak jak właśnie Michał, chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, bo Michał z małżonką się wybierze i wy się też wybierzcie i zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten rok jest wyjątkowy dla fanów zespołu Phil. Obchodzi zespół swoje 20-lecie i z tej okazji są w trasie koncertowej pod hasłem 20 lat Phil i przyjaciele. Trasa obejmuje największe hale koncertowe w Polsce, a wśród tych przyjaciół wspomnianych Lambery, Julia Żugaj, a nawet zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Pięknie. To kochani, tego nie można przegapić. Tak a propos, my przyfilujemy już za chwilę, jak tam sytuacja na drogach o poranku, czy długie korki w kierunku pracy. No, a później pojawią się elektryczne gitary. Przewróciło się, niech leży i dobrze. Przy takiej pogodzie piosenka idealna.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
2: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
3: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
11: Pasażerom Legnickiego MPK przypominam, że od wczoraj autobusy w dni robocze kursują według wakacyjnego rozkładu jazdy. Rozkłady na soboty, niedzielę i święta pozostały bez zmian. Aktualne godziny odjazdów są dostępne na stronie internetowej mpklegnica.pl, na przystankach autobusowych, Google Maps oraz w aplikacjach mobilnych.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Wspominamy dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Pierwsze wakacje bez rodziców. Gdzie i co robiliście? Pamiętacie? I nie wstydzicie się, kochani? No to zadzwońcie i opowiedzcie. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No moje wakacje pierwsze bez rodziców to był obóz wędrowny w górach, w Gorcach. Kończyło się ucieczką przed nawałnicą i burzą.
3: No, a gdyby na miejscu była matka, to by osłoniła przed piorunami. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć na falach radiowych o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najciekawszą, najmocniejszą historię wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heaven and Hell, Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W latach 80. wasi poranni prowadzący tańczyli na wakacyjnych dyskotekach do tego przeboju. Tylko nie mówcie nikomu, bo się będą z nas śmiać. A teraz za 4:08 trzymajcie się za aorty, zaglądamy na korty.
1: Najważniejszy turniej na trawie startuje na dobre dla Igi Świątek, bo dzisiaj pierwszy mecz, no i początek obrony tytułu. Więcej o tym, co na Wimbledonie, w wiadomościach o 8:00 posłuchajcie.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Mamy godzinę 8.30 czerwca, wtorek w kalendarzu, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Przedstawi je Iwona Barańska.
4: Po fali upałów przyszły gwałtowne burze, strażacy mieli sporo pracy. Dwóch kolarzy nie dojechało do mety, prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii pod Warszawą. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu na Wimbledonie. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Gryfino na Pomorzu Zachodnim na przykład po potężnej nawałnicy zamieniło się w wielkie jezioro. Sporo pracy mieli strażacy także na Śląsku. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, w którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskiem. Dziś też burzowo. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla mieszkańców województw Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, a także Małopolskiego, Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros z prokuratury.
5: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
4: Jak mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny etap, 9. imprezy, jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. Toprowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych osób, które utknęły na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Choć prowadziła już stajką, miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała go. Z turnieju odpadły także Magda Linet i Magdalena French. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O godzinie 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: W różnych miejscach Legnicy trwają prace drogowe i są utrudnienia w ruchu, m.in. na ulicy Działkowej, na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Chojnowską. Uważajcie, patrzcie na znaki i stosujcie się do nich. Uważajcie też na pogodę. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem i porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
6: Pogoda w Legnicy.
7: Nie tylko słońce, ale też dużo chmur pojawi się nad naszymi głowami. Liczmy się z burzami. Są spodziewane przez synoptyków dzisiaj. Burzom może towarzyszyć silny wiatr, intensywny deszcz, a nawet grad. Temperatura do 28 stopni. Niebo będzie się chmurzyło nad Legnicą także jutro. Jeszcze może grzmieć i padać. Termometry odnotują maksymalnie do 27 stopni. Do 23 ma być w czwartek. Już nie będzie padać.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
6: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Dzień dobry, po ósmej powiemy wam, kiedy odpuszczą upały i czego będzie nam wtedy naprawdę szkoda.
9: Po ósmej dowiecie się też, dokąd za chlebem wyjeżdżają Anglicy i dlaczego do Polski. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca, 4 minuty po godzinie 8 i gramy na to jak na lato, czyli Vaya con Dios.

0: Dziewczyny chcą się bawić, Cindy Lauper donosiła, ale nie dodała, że w taki upał to jednak trochę męczące zajęcie. Oj, jest tak. 11 minut po godzinie 8, a teraz uwaga, marodzący, narzekający i ojczący, oj, tak jak ja, na te upały. Ojczący. Słoneczna brygada radia Złote Przeboje przybywa z odsieczą.
1: Z naszego biura meteo dowiadujemy się, że im bliżej weekendu, tym upały będą odpuszczać, no i temperatura spadnie poniżej 30.
2: Powtórzmy, bo to jest pocieszająca wiadomość. Upał spadnie poniżej 30,
1: tak,
2: ale my już nie. Za to teraz optymistycznie nastrajające dźwięki, i to dźwięki 42-letnie, nie dacie wiary. Cool and the Gang, przebój pod tytułem Fresh w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. We wtorkowy poranek, 12 po 8.

0: gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, zespół Czerwone Gitary, którego frontmanem był Krzysztof Klęczon, a potem przez wiele, wiele lat Seweryn Krajewski, obecnie na emeryturze. Pan Seweryn, ulubionym zajęciem jego jest przesiadywanie nad basenem w hawajskiej koszuli z ukulele w dłoni.
1: Szanujemy, cenimy, absolutnie. Ukulele to jest taki instrument szarpany z gatunku instrumentów wakacyjnych,
0: przypominamy. Mocno wakacyjnych,
1: tak. I za jakieś 10 minut mniej więcej sprawdzimy ostatni raz, jak wyglądały wasze pierwsze wakacje bez rodziców. I za najmocniejszą opowieść wyślemy wam poranną kawę z prowadzącymi na opakowaniu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Pierwsze wakacje bez rodziców to był temat ostatniego czerwcowego poranka. Wysłuchaliśmy tysięcy, a nawet setek waszych historii, ale ta urzekła nas najbardziej. Posłuchajmy.
2: Cześć, co do pierwszych wakacji, to było w 8 klasie podstawówki i wybrałam się na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Jak to na pielgrzymce maszeruje się, często za rączkę, więc tam poznałam mojego pierwszego chłopaka. Biliśmy nawet takie rekordy ilości ludzi w namiocie. No i tam się też pierwszy raz całowałam, tylko za 2 dni. To on już miał inną dziewczynę, ale powiedział mi, że się z tego wyspowiadał.
3: O, tak, brawo. Fenomenalne. Słuchajcie, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten głos, licząc na rozgrzeszenie.
1: A jutro to się zacznie lipiec. Pierwszy turnus wakacyjny i będziemy sobie polecać, ale w sekrecie, tak żeby inni nie słyszeli, dobrze? Takie najlepsze miejsca na wakacje.
0: O. Mamy lato. Dzwońcie.

0: Summer in the City, Summer Nights, Summer Love. Ileż to jest na świecie przebojów ze słowem lato w tytule. Grzegorz Lato jest wzruszony, a to był jeden z takich właśnie przebojów. Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na Summer, normalnie za 22 minuty 9.
1: Absolutnie, to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Już za chwilę jeden z najlepszych kawałków rockowych, kawałków 1993 roku, czyli przyłożymy najpierw perkusją, potem gitarą, Spin Doctors to Princess, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchasz radia Złote Przeboje.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idzie

0: Do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: sklepu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Złote przeboje w drodze.
2: Do 8 lipca trwa przetarg na remont ulicy Górniczej w Legnicy od skrzyżowania z ulicą Gwiezdną do Galaktycznej. Legnickie MPK przypomina pasażerom, że bilet kupiony w biletomacie należy skasować w kasowniku zaraz po wejściu do autobusu. Sam zakup nie uprawnia do przejazdu. Jeśli są problemy z zakupem lub skasowaniem biletu, pomocą służy kierowca.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Gramy na to, jak na lato. One Night in Bangkok, Murray Head w Radiu Złote Przeboje za 10 minut 9. No a w porannym programie naszym wystąpi teraz Brytyjczyk szukający dobrej pracy i nie tylko, co ciekawe, szukający w Polsce.
1: Pamiętacie, jak jeździliśmy do UK, znaczy do Wielkiej Brytanii za pracą,
2: no,
1: za zarobkiem.
2: Pamiętam.
1: Otóż już nie jeździmy. Nie jeździmy, teraz ruch odbywa się w drugą stronę, czyli Brytyjczycy migrują do Polski. Ich liczba u nas wzrosła trzykrotnie. Brytyjczycy najbardziej w Polsce cenią sobie podatki, edukację i służbę zdrowia.
3: No ja nie jestem fanem ani naszych podatków, ani służby zdrowia, ale mam w domu wolne miejsce na zmywaku. Taki żart. Ulubione zdanie Anglików w Polsce, jeszcze powiedzmy I will polish my Polish, kochani. Olivia i John teraz w zgodnym duecie. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie godzina 9.

0: Chris Isaak gra i śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 5 minut niespełna zostało do 9. Zrobiło nam się miło, zrobiło nam się wakacyjnie. No, a jak jest miło, to wiadomo, że coś grzbotnie.
1: No tak, upała, chwilę później gwałtowne burze. No, synoptycy mówią, że taki pogodowy scenariusz może powtarzać się przez całe lato. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 9. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W Radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
1: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
8: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
4: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 30 dzień czerwca, jest punktualnie godzina 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Afrykański żar i gwałtowne burze. Tego lata czeka nas właśnie taki scenariusz. Zarobki lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrem zdrowia. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Po fali upałów gwałtowne burze, załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Od czwartku upał nieco odpuści, ale wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
13: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 pociągów różnych przewoźników nie wyjechało w trasę. Na dziś PKP Intercity już odwołało 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Jak poinformowała policja, od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. Funkcjonariusze przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz unikanie wchodzenia do wody po alkoholu.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Zarobki i czas pracy lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Jak zapowiadał w ubiegłym tygodniu Donald Tusk, ma to być poważna rozmowa w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
9: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
13: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albiroja pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
0: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
13: 21-23 stopnie, takie przyjemne temperatury dzisiaj na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy. No a w pozostałych regionach nadal upalnie. 31 będzie w Warszawie, 32 w Krakowie, 35 w Rzeszowie i Lublinie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, ale też pojawią się burze, lokalnie z gradem.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
16: Ha, to my. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym, którzy już zaczęli pierwszy turnus, nie mówimy, że dzisiaj mamy już drugi dzień tygodnia.
4: Który jest też pierwszym wtorkiem wakacji. Tak. Z bardzo wielu, które nas czekają. I przypominamy, że ten się śmieje z innych, kto na urlop jedzie pod koniec wakacji. Tak, to my. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Tarzan Boy, Baltimora teraz 4 po 9.

0: Tak jak Joe Cocker zagrał lepiej piosenkę Beatlesów od Beatlesów, tak jak Whitney Houston zaśpiewała lepiej Always Love You od Dolly Parton, tak zdecydowanie cover Roberta Palmera jest lepszy niż oryginał Boba Dylana, chociaż pewnie są tacy, co by się nie zgodzili, możemy podyskutować. Po prostu nam I'll Be Your Baby Tonight w wykonaniu pana Roberta kojarzy się z plażą, z wakacjami, z hawajską koszulą.
1: No jasne. Jest 11 minut po 9. To my, Słoneczna Brygada w radiu, Złote Przeboje, no najchętniej z jakimś kocykiem, może być nawet bez parawanu, rozburzylibyśmy się na plaży. A przed nami, proszę państwa, Urszula, która szykuje się już do szafirowej trasy. W przyszłym roku będzie świętowała 45 lat na scenie i z tej okazji na scenie się zamelduje oczywiście. Szczegóły w internecie, ale przede wszystkim u nas w radiu Złote Przeboje, bo my Urszulę kochamy. A skoro jest okazja, to teraz za twoje zdrowie mała. Zagramy.

0: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Tak. Proszę Państwa, formacja nieżywych schabów. Dlaczego nieżywych? Gdyż jest lato, są wysokie temperatury, to nie jest czas klepania schabowych, dlatego zawieszamy klepanie schabowych na czas wakacyjny. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 27 po 9. Raczej kokosy, ale nie zarabiamy, no tylko tak. W wakacje wydajemy. Niestety. No
1: tak. A teraz
0: powodzenia życzymy, tak i tyle.
1: A teraz będzie duet, który jakiś czas temu zagrał, maleńki koncert zagrali z okazji odsłonięcia ich gwiazdy na chodniku. Niestety to nie było w Międzyzdrojach, tylko w Cleveland. Rock and Roll Hall of Fame, tak się nazywa ta Aleja Sław. W Cleveland, w stanie na H, czyli Ohio. A mowa o duecie Eurythmics, który już teraz gra Sweet Dreams w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Z 27 po 9.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej

0: Po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: dobre tempo, dobre. Tak sobie myślę. Nie należy się śpieszyć w wakacje, żeby za szybko nie minęły. Informujemy w pierwszy wtorek wakacji. Richard Marks, Right Here Waiting, a to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Powrócimy jutro.
1: Powrócimy w składzie pełnym. Brygadziści, Słoneczni, to my, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Dziękujemy. A od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Jaka piękna sielanka, jak pięknie i nieśpiesznie fale owy obrzeg się rozbijają delikatnie. Za 13 minut będzie godzina 10. Dzień dobry, no to co? Niedługo zaczniemy już tak pełną gębą, że tak powiem, przed południe. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Za 3 minuty 10, a w Radiu Złote Przeboje dokładnie za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Legnicy.
8: Urszula Miszczak. Po burzliwej dyskusji Rada Miejska Legnicy udzieliła prezydentowi Maciejowi Kupajowi wotum zaufania. W głosowaniu 15 radnych było za, 7 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, jedna osoba była nieobecna. Rozpoczął się czas wakacyjnych wojaży, ruszyły wzmożone kontrole autobusów wiozących dzieci na letni wypoczynek. Magda Tkaczyk.
9: Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Podstawowe informacje na temat autobusu można też sprawdzić samemu na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl.
8: Także rodzice i opiekunowie mogą poprosić legnickich policjantów o kontrolę autokaru. W wakacje można pociągiem dotrzeć z Legnicy nad morzem. Ruszył kolejny sezon linii kolei dolnośląskich premium nadmorskim. Bezpośrednim pociągiem dotrzemy z Legnicy do Międzyzdrojów w zaledwie 4 godziny i 15 minut, a do Świnoujścia w niecałe 4,5 godziny. Pociąg nad morze kursuje w soboty, a pociąg powrotny w niedzielę. Za godzinę będziemy ostrzegać przed oszustami.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wydali w tej sprawie pomarańczowy alert drugiego stopnia dla Legnicy i powiatu. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewy, porywy wiatru do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę, miejscami grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać między godziną 15 a 20. Poza tym będą rozpogodzenia i słońce, będzie też dużo chmur. Temperatura maksymalna dziś do 28 stopni.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: No to zaczynamy w Radiu Złote Przeboje, wtorkowe przedpołudnie, już oficjalnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. 2 minuty po godzinie 10. Dzisiaj dużo, dużo największych przebojów lat 80. i 90. już tak wakacyjnie, letnio. No nie muszę mówić, że tak ku rozgrzaniu, bo jest bardzo gorąco. No to w takim razie, żeby było

Mickiewicz w Radiu Złote Przeboje, przed nami Céline Dion, a pomiędzy nimi poinformuję, a może przypomnę, że dzisiaj jest dzień niepewnego wielkiego żarłoka, który równocześnie jest leciutki jak motyl, no bo to dzień kapustnika, motylka, bylinka kapustnika. Dorosły motyl żyje zazwyczaj bardzo krótko, bo od zaledwie kilku dni do maksymalnie 3 tygodni. Ma skrzydła, które wykorzystuje jako panele słoneczne, bo kapustnik używa swoich skrzydeł do termoregulacji. Rozkłada je szeroko, żeby ogrzać ciało przed lotem. No i dorosłe osobniki żywią się nektarem kwiatowym, na przykład z mniszka lekarskiego czy koniczyny, i pełnią pożyteczną rolę owadów zapylających. Jeśli zobaczycie dzisiaj bylinka kapustnika, pozdrówcie go mocno, dzisiaj jego święto.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

ale jak to jest możliwe, że to jest przebój sprzed 30 lat? Tak śpiewał Andrzej Piaseczny dokładnie 30 lat temu, ale w tym roku nadal jest bardzo aktywny muzycznie. Koncertuje na terenie całej Polski z solową trasą The Best i spokojniej i bierze udział w najważniejszych festiwalach, ale zapowiedział też wejście do studia i pracę nad nowymi nagraniami, które mają stanowić dla niego nowe wyzwanie twórcze. Andrzej nie zamierza ścigać się z młodzieżą, jak to on określił, i zapraszać jej do swoich nowych nagrań. Mówi, że to jest pułapka, a on po prostu chce fajnie śpiewać. Bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak jak potrafi, a nie udawać kogoś innego. A znamy Andrzeja Piasecznego i wiemy, że jest uosobieniem naturalności. A teraz w Radiu Złote Przeboje Britney Spears.

Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gram.

0: dwóch. Kaufland.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
0: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

14 minut będzie godzina 11, aby słuchać Radia Złote Przeboje. To był 1996 rok. Wówczas ukazała się debiutancka solowa płyta Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, na którą oczywiście trafił m.in. przebój o tym samym tytule. Trzykrotna platyna, ogromna popularność, no i kariera, która trwa już 3 dekady. Jej ostatni, świetnie przyjęty album Śnienie sprzed 3 lat tylko potwierdził wspaniałą formę artystki, tak samo jak koncerty z jej trasy O Miłości 2. Wszyscy, którzy się na nich pojawili, mogli potwierdzić, że Anita jest fantastyczną performerką. Jej koncerty to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy lato, szybko nadejdzie jesień i właśnie wtedy Anita Lipnicka ruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę z okazji 3 dekad od swojego solowego debiutu, a będzie baśniowo, jak mówi sama Anita, i będą smyczki, i będzie sekcja dęta, a teraz Anita z Various Monks w Radiu Złote Przeboje i to z kolei był rok 94.

Harrison, Got My Eyes Set On You i to był rok 1987, a kochamy to brzmienie do dzisiaj, jeszcze długo będziemy je kochać. Za 4 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Legnicy.
3: Urszula Miszczak. To już ostatnie godziny na złożenie wniosku o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się w czerwcu. Kto nie dopełni formalności na czas, ten straci pieniądze za czerwiec, uprzedza Iwana Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS-u na Dolnym Śląsku.
4: Wniosek wysyła się do nas elektronicznie, a więc rodzice mogą go wysłać nawet, gdy są na urlopie. Mogą się zalogować do własnej bankowości internetowej albo z własnego smartfona wysłać ten wniosek do ZUS.
3: Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia, czyli na przykład od lipca, bez wyrównania za czerwiec. W ostatnim czasie legnicy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących oszustw przy zakupie peletu przez internet. Mundurowi radzą, by kupować opał tylko od sprawdzonych sprzedawców, nieufnie podchodzić do ofert, których cena jest znacznie niższa od rynkowej, w miarę możliwości płacić przy odbiorze opału. Są wakacje, przed podróżą za granicę warto zaopatrzyć się w kartę EKUS. Zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w państwach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA. Do tematu powrócimy za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
3: Dużo chmur na legnickim niebie, ma być też trochę przejaśnień, słonecznych akcentów. Temperatura powoli spada, dziś ma sięgać najwyżej 28 stopni. Jest ostrzeżenie przed burzami z intensywnym deszczem, porywami wiatru nawet do 100 km na godzinę, miejscami z gradem. Prawdopodobieństwo pojawienia się burz wynosi 70%. Alert drugiego stopnia dla Legnicy i powiatu ma obowiązywać od 15 do 20.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jeszcze godzina do wtorkowego południa, bo 2 minuty po godzinie 11 w tej chwili. German Jackson i Piazza Dora i tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje.

mamy ostatni dzień czerwca, jutro 1 lipca i możemy się od jutra razem bawić i muzycznie, i podróżniczo, no a przede wszystkim wakacyjnie, w każdą środę. A do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika, czyli mamy tak poduszkę podróżną, taki rogal, torba, radia złote przeboje lniana i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki muzyczne będą krążyły wokół przeróżnych ciekawych miejsc na ziemi i oczywiście wielkich przebojów, największych. Takie połączenie, bo przebojów o konkretnych ciekawych miejscach na ziemi mamy mnóstwo. Zresztą sami posłuchacie już jutro i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami, żeby wygrać i tak po prostu, dla przyjemności. To już jutro palcem po mapie w Radiu Złote Przeboje.

Bowie, Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. Choć mogłoby się wydawać, że David Bowie był muzycznym samotnikiem, to w jego dyskografii można znaleźć duety z innymi gwiazdami oczywiście. Zaczęło się w roku 1974 w Nowym Jorku, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Davidem Bowiem i Johnem Lennonem i wspólne jamowanie przyniosło efekt w postaci jednodniowej sesji nagraniowej. Potem Under Pressure z kolei został nagrany w 1981 roku. David Bowie z zespołem Queen, wiadomo, do przeboju Tonight w 1984 roku David Bowie zaprosił Tinę Turner. No i jeszcze był po drodze Mick Jagger, a przed chwilą jedna z najbardziej przejmujących, przepięknych melodii, które David Bowie zaśpiewał, jazzujący utwór Pata Metheny. This is not America. A teraz... Désenchanté. Rok 1991. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość.

Chłopcy z Placu Broni, wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, a my zapraszamy Was na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór, to będzie wieczór inspirowany atmosferą tych wyjątkowych lat, no i niesamowitą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przebojów tego zespołu. Będą historie opowiadane przez Agustina, no i kolacja pełna smaków. No i jeszcze będzie taneczna zabawa do największych przebojów. To wszystko w Łodzi już 11 lipca. I oczywiście, że mamy dla Was złote bilety na to wydarzenie. Codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to trzeba kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć? I dlaczego?

0: lubią. Mimo tego, że opalanie niezdrowe, ale jednak wiele z nas lubi. Za 3 minuty będzie południe, Radio Złote Przeboje, a dokładnie w południe najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Urszula Miszczak. 13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór na ulicy Bielańskiej w Legnicy. Ofiara trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów z uwagi na stan psychofizyczny, trafił na obserwację do szpitala. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. Są wakacje. Przed podróżą za granicę warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zachęca Dolnośląskiej NFZ. Justyna Rudzka.
11: Karta zapewnia dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w państwach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA. Wniosek o wydanie karty EKUS można złożyć osobiście w placówce NFZ-u za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP, a także pocztą.
10: W przypadku wizyty w oddziale w Legnicy mieści się przy ulicy Grabskiego, karta wydawana jest od ręki. Dziś w Legnicy otwarcie nowego punktu informacji turystycznej przenosi się z dotychczasowej lokalizacji w Bramie Głogowskiej prosto do centrum na ulicę Rynek 4. Z okazji otwarcia organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji.
7: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
7: Pogoda w Legnicy.
10: Popatrzymy na chmury, uśmiechniemy się też do słońca. Już nie będzie tak upalnie jak w ostatnich dniach. Dziś ma być do 28 stopni. Prognozowane są burze. Synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia dla Legnicy i powiatu legnickiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewy oraz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Niewykluczony także grad. Burzowo ma być między godziną 15 a 20.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: A niektórzy mają już morze szum, ptaków śpiew, no i plaże pośród drzew, a inni z kolei, tak jak my, cały czas w pracy jeszcze przed urlopem, inni z kolei po, ale łączy nas jedno. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc teraz...
14: Radio Złote Przeboje!
13: W Radio Złote Przeboje Pointer Sisters i przypomnijmy sobie, jak to wtedy było w lecie 1982 roku, przynajmniej w muzyce. Gosia Kościelniak, zapraszam na popołudnie wtorkowe w Radio Złote Przeboje.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje głos należący do postaci ekscentrycznej i pełnej sprzeczności, co u artystów dosyć często się zdarza. Ma za sobą dekady wspaniałej kariery i pielęgnuje swój wizerunek takiego wytwornego konesera wdzięków pięknych pań, ale na żywo, kiedy jeszcze umawiał się na wywiady, bardziej przypomniał nieśmiałego chłopca niż bawidamka. Czasami wydaje mi się, mówił, że mam tylko dwie piosenki, jedną wolną i jedną szybką. Tak wyznawał Brian Ferry, śmiejąc się nerwowo podczas wielu wywiadów. I przed nami teraz... Nie wiem, chyba ta szybka, jeśli miał ją na myśli, a może dla niego to jest właśnie ta wolna. Miał zostać malarzem, chciał stworzyć coś większego od siebie, tak zwane przedłużenie swojego ja. Ale jego miłość do muzyki zwyciężyła i nic na to nie mógł poradzić. Mówił zawsze, że kiedy wszystko się układa, wszystkie instrumenty współgrają, a widownia szaleje z zachwytu, jest to fantastyczne uczucie. Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.

Uwielbiam Kasię Kowalską właśnie w tym optymistycznym wydaniu. Coś optymistycznego. A ponieważ to się rzadko w piosenkach Kasi zdarza, to tym bardziej bardzo wyraziste jest. Przed nami Eye of the Tiger zespołu Survivor. I to oczywiście była seria szczęśliwych zbiegów okoliczności. Jedna z najsłynniejszych pomyłek w historii, dzięki której odrzucono utwór Queen na rzecz zupełnie nowej kompozycji. Pierwotnie Sylvester Stallone chciał wykorzystać w filmie Rocky 3 w 1982 roku wielki przebój zespołu Queen, ale zespół odmówił sprzedaży praw do tego utworu, co zmusiło pana Sylwestra do poszukiwania jakiegoś innego wyjścia i skontaktował się z mało znanym właściwie wtedy zespołem Survivor. Członkowie grupy początkowo myśleli, że to żart, gdy na sekretarce usłyszeli wiadomość od pana Sylwestra Stallone. Reżyser poprosił ich o napisanie utworu o potężnej energii, idealnego do scen treningowych. No i mamy Radio Złote Przeboje.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca!
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie.
18: Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
19: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
20: Join us.
19: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.

0: Na jutro przygotować proszę takie dwie rzeczy, mapę oraz palec, gdyż będziemy podróżować palcem po mapie i Jerzy też będzie brał w tym procederze udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście wy przygotowujecie i palec, i mapę, i nadstawiacie ucha, bo my na przykład już przygotowaliśmy te nagrody, które tu dla was będziemy mieli. To taki fajny, zacny zestawik, prawda?
0: I różne fajne zagadki, które są związane z muzyką, ale o tem potem, a właściwie to nawet jutro.
1: Tak jest, a teraz będzie cały kraj, tylko co to za kraj? To No Woman, No Cry i Bob Marley.

0: Sixpence Not the Richer i Kiss Me w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich temat upałów. Dziś zatrzymały ponad 50 pociągów. Jak jeszcze utrudniają nam życie, usłyszycie za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
4: 30 czerwca. Mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
5: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety. W takich sytuacjach zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
6: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
5: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowe dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
7: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
5: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
8: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
5: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Na Podkarpaciu nawet 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie możliwe burze lokalnie z gradem. O tym, że życie może być przepiękne nawet w pracy, nawet w czerwcu i we wtorek, przekonacie się za chwilę, a to oczywiście będzie zasługa największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Sprawdźcie, czy mam rację.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Jego córka Kenia Kiński Jones, jej matką jest aktorka Anastazja Kiński, właśnie wyszła za mąż za Willa Peltza, syna amerykańskiego miliardera. Przed ceremonią jej siostra Tina wręczyła jej przypinkę ze zdjęciem słynnego tatusia, a Magnus Farrell zaśpiewał You Put a Move on My Heart, piosenkę Quincy'ego Jonesa. Szczęść Boże młodej parze.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Raz, dwa, trzy!

Hej tu człowiek i w ogóle same największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. Wśród gwiazd Madonna, która aktualnie promuje swój nowy album Confessions 2, udzieliła ostatnio szeregu głośnych, bardzo pasjonujących wywiadów, w których a to wróciła wspomnieniami do swojego randkowania z lat 80., a to opowiedziała o problemach z kolankiem. We włoskiej wersji Vogue skomentowała sztuczną inteligencję w kontekście rynku muzycznego. Teraz, żeby mieć kontrakt, musisz wiedzieć, ilu masz obserwatorów. Algorytmy i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki, powiedziała Madonna.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów Marii.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład...

0: Nowomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy Soda Stream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: punto.
1: UNS w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No się chłopak tego lata najeździ 10 lipca w Casablance, a potem hyc z Maroka do Brukseli. No co zrobić? No ciernie sławy. Same najwspanialsze gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez salut.

Grupa BGC Night Fever w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Gdzie burze będą niebezpieczne, usłyszycie o 16.00.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 30 czerwca, pora na wiadomości.
2: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy, na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
3: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
3: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
5: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
3: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
2: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
6: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
2: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
8: Urszula Miszczak, zapraszam. Wraca Kino na Zamku, cykl bezpłatnych plenerowych seansów na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy. Na dobry początek 3 lipca o godzinie 21 kultowa seksmisja Juliusza Machulskiego. Przed nami także festyny w piątek o 5 odbędą się w dwóch popularnych lokalizacjach. 3 lipca na Piekarach C oraz 7 sierpnia na Zakaczawiu. Będą gry i zabawy z nagrodami, dmuchańce, słodka gastronomia oraz występy artystyczne. Bardzo ciekawie zapowiada się początek sierpnia w Złotoryi, a to za sprawą Mistrzostw Europy w płukaniu złota oraz Dni Złotoryi. Pierwsze wydarzenie potrwa od 2 do 8 sierpnia, drugie od 7 do 9 sierpnia. Oba warto zaznaczyć w kalendarzu, by nie umknęły. Podczas Dni Złotoryi na scenie zlokalizowanej na Stadionie Miejskim wystąpią Kubańczyk, Mister Polska, Dawid Kwiatkowski, Małgorzata Ostrowska.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
1: Wysokie temperatury w okolicach Rzeszowa do 35-6 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Nad morzem tylko 21-23 stopnie, mimo to może przelotnie popadać. Uwaga, wieczorem także na Dolnym Śląsku burze, lokalnie z gradem. Upał co prawda się zmniejsza, ale jeszcze nie znika całkiem z Polski, dlatego dzisiaj napój, który pomoże zwalczyć zmęczenie, bóle głowy. Uzupełnia minerały. Wakacyjne wydanie programu Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jakie to są wyśmienite wiadomości dla nas, fanów Celine Dion. Artystka po wyprzedaniu biletów na wszystkie nadchodzące koncerty i po premierze pierwszego singla zapowiedziała nowy utwór, który ukaże się już 3 lipca. To czekamy. A czekając, gramy na to jak na lato. I to takie perełki jak ta. No, no, no.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16.30 jak zawsze...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No a skoro tak, to dobrze wiedzieć, że woda, cytryna i szczypta soli to jest połączenie, które może wygląda po prostu jak domowa lemoniada, ale w trakcie upału działa skutecznie, bo dostarcza organizmowi dokładnie to, co organizm traci przy wysokich temperaturach, czyli płyny, minerały i energię. Dzięki orzeźwiającemu smakowi łatwiej jest wypić taką pyszotę, bardziej na pewno niż samą wodę. Sód, potas czy magnez, niedobór tych substancji utrudnia organizmowi radzenie sobie z upałem. Szybko pojawiają się zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet skurcze mięśni. Czysta woda jest niezbędna, ale jeśli mocno się pocimy albo spędzamy dzień w gorącym mieście albo nieklimatyzowanym biurze, cytryna ze szczyptą soli pomoże poczuć się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Gastorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły

Film o Michaelu Jacksonie prześcignął właśnie Oppenheimera i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii. Według danych Box Office Mojo film zarobił już 977 milionów 400 tysięcy dolarów i teraz uwaga, trwają prace nad kontynuacją. Zdjęcia do kontynuacji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Legendarny występ Michaela Jacksona w przerwie meczu Super Bowl z 93 roku jest jednym z wydarzeń, które mają się pojawić w sequelu. Czekamy!

0: Marriage to Your Heart i Wax w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach przypomnimy, że o północy kończy się rządowy program Ceny paliw niżej. Czy czeka nas gwałtowny wzrost cen paliw? Sprawdzimy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż spowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
4: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travistofast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
7: Join us.
6: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
9: Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie. Jest 30 czerwca. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: O północy koniec niższych stawek na paliwa. Tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku. I Titanic w Katowicach. Eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
11: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
10: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
12: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo tam jednak...
13: Tam pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
12: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
14: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
15: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
10: Inwestor Tauron Ekoenergia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa Szomon. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
7: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
10: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: W wielu miejscach dzisiaj może popadać, w wielu miejscach, jak na wschodzie, na południu, w centrum, ale również na Dolnym Śląsku, burze mogą być gwałtowne. Nad morzem 21-23 stopnie, najupalniej w okolicach Rzeszowa do 36. Mamy wtorek, pierwszy wtorek wakacji, też pełen największych przebojów lat 80. i 90. A że gramy na to jak na lato, to polecam się uprzejmie. Jerzy Telesiński, witajcie.

4 października Alizé zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w ramach trasy na swoje 25-lecie. Zagra oczywiście w Paryżu, a ja przypominam, że w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je właśnie jesienią, a czy Alizé też, to nie wiem, ale sprawdźcie to tej jesieni, 4 października koniecznie.

automatyczną skrzynię biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.

Lucrecia McNeil ciągle jeszcze w trakcie przerwy od show biznesu, gdzieś tam w Oklahomie spędza sobie czas z rodziną na swojej farmie, a Seweryn Krajewski w Kalifornii spędza sobie czas i podobno mu tam bardzo dobrze i jakoś nie ma ochoty się stamtąd wyrywać i bardzo dobrze. Uciekaj moje serce, serial Jan Serce, 83 rok w Radiu Złote Przeboje. Gdzieś w

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
1: Radio Złote

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly to Friends. Proszę zwrócić uwagę na tę piosenkę geograficzną. Już jutro za tego typu rzeczy w nowej zabawie będą nagrody. Ale ja tyle, bo głos przekazuję już Tomkowi Brelowi. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, polecamy oczywiście naszą nową zabawę, bo można sobie podreperować trochę budżet wakacyjny. Słuchajcie, co po godzinie 18 pewnie zapytacie. Dzisiaj urządzimy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znanym artystą i musimy zaśpiewać po raz 3056 nasz największy hit. Co się wtedy czuje? Co się wtedy czuje?
0: No to właśnie. Będziemy to sprawdzać po 18, a teraz jeszcze grupa Aha.

0: I to była doskonała muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym wydaniem programu Cała Muzyka. Po godzinie 18 muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie, obiecuję. A za chwilę sprawdzimy pogodę, no, która też jest pełna niespodzianek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Wtorkowy wieczór przed nami, słuchacie Radia Złote Przewoje, właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharis Fajda.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze zresztą też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju.
8: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: No, powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak pogoda będzie się rozwijać, bo przed nami w końcu jeszcze lipiec i sierpień, a tu już 36 stopni bywa i więcej. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, która zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Stevie Wonder i jego największy złoty przebój, czyli I Just Can't Say I Love You, pojawi się Barry Manilow, a teraz odrobina klasyki Queen. Zaczynamy.

Absolutnie pięknie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas. W Radiu Złote Przeboje. Nazwa zobowiązuje. Barry Manilow i Mandy. Za chwilę Sophie B. Hawkins w programie Cała Muzyka. Podglądam, co ciekawego słychać u niej. No i wygląda na to, że jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i Instagramie. Muzycznie też, no bo w końcu całkiem niedawno nagrała płytę. I pewnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I pomyśleć, że karierę rozpoczynała przed laty w zespole Briana Ferry'ego. Grała na perkusji, no i chyba nie do końca równo grała, bo Brian Ferry jej podziękował. Co tylko chyba obojgu na dobre wyszło.

0: jest bez wątpienia największy złoty przebój Stevie'ego Wondera, przynajmniej w kategorii złotych przebojów. No, każdy artysta ma taki hit. Zespół Various Monks, który pojawi się za moment również. Orła Cień, pamiętamy? No pewnie, że tak. No i tak się zastanawiam, co czuje artysta, kiedy na koncercie śpiewa swój największy hit 10 tysięcy razy, 11 tysięcy razy i tak dalej, i tak dalej. Czy po wielu, wielu latach takich złotych przebojów nie ma się aby dość? To pytanie zadaliśmy kiedyś Kasi Stankiewicz.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i to jest akurat prawda. Dobrze słuchamy w takim razie Various Monks, Orła Cień, już teraz.

0: Betty Davis Eyes. Muzycznie pięknie. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w jednym z moich ulubionych miejsc w sieci, czyli na Instagramie u Jennifer Lopez.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Jennifer Lopez, która pamiętam jakiś czas temu na swoim Instagramie umieściła filmik, który chyba tłumaczy tajemnicę jej doskonałej formy. Otóż ćwiczy, ale uwagę internautów przykuł jeden szczegół. Otóż Jennifer Lopez ma handles wygrawerowanym z boku napisem J-Lo. Hantle wyglądają obłędnie, no zresztą Jennifer Lopez też. Wtorkowa cała muzyka w radiu Złote Przyboje, teraz jeden z najbardziej niezwykłych duetów, jakie przydarzyły się w historii polskiej muzyki. No bo tak, pamiętamy dość nieoczekiwane spotkanie Edyty Bartosiewicz z Krzysztofem Krawczykiem. Pamiętamy też zaskakujący duet Eweliny Flinty z Łukaszem Zagrobelnym. Piosenka bardzo niezwykła. Dlaczego? Łukasz Zagrobelny za chwilę wszystko wyjaśni.

0: Fantastyczny Lionel Richie, a wcześniej Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, jak niezwykłą historię ma ten kawałek. Nie kłam, że kochasz mnie. No bo tak, został nagrany, a potem Łukasz Zagrobelny chyba zapomniał, że go nagrał, bo był wielce zaskoczony, że piosenka zaczęła pojawiać się tak często w radiu.
1: Gusta ludzi są tak nieprzewidywalne, że ja na przykład nie przypuszczałem, że utwór Nie kłam, że kochasz mnie stanie się przebojem, bo on był tak nagrany tak naprawdę tak szybko, w tak ekspresowym tempie. Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji. Co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: No jak to mawiają, z dwojga złego lepiej w tę stronę, czyli nagrywamy potencjalny przebój, a potem jesteśmy zaskoczeni, że wszyscy go grają. Gorzej, gdyby było odwrotnie. Teraz artystka, która ma na swoim koncie też kilka przebojów i to wie.

Maria, to był rok 1999. No pamiętam, wszyscy żyli wtedy tym, co miało się stać wraz z nadejściem roku 2000. Miały oszaleć komputery, miał generalnie nastąpić koniec świata, ale na szczęście został odwołany. Hit the beat and take it to the past now.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: To już za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda na jutro. No jest sporo niespodzianek. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19:00.
4: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5, o tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
4: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
5: Pogoda.
3: Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zresztą też może popadać, lokalnie też burze z gradem, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju. W nocy miejscami przelotny deszcz, na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to teraz pora na prognozę muzyczną. Za chwilę mała dama z wielkim głosem, czyli Shakira. W planach mam też dla was Edytę Bartosiewicz. A teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett w Radiu Złote Przeboje. I love rock'n'roll. Zresztą, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, dzisiaj udowodnimy wam, że u nas też jest mnóstwo rock'n'rollowych kobiet.

0: Pięknie Prince w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett. U nas też jest oczywiście mnóstwo rock'n'rollowych pań. Najbardziej rock'n'rollowa oczywiście jest Wanda Kwietniewska. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Wandą Kwietniewską na temat jej ulubionego sposobu spędzenia wolnego czasu w wakacje. No i okazuje się, że Wanda Kwietniewska rock'n'rollowa jest nie tylko na scenie.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem, nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę Tysiąca Jezior i powiem Ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym, tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No kto wie, być może z Wandą Kwietniewską uda nam się gdzieś w te wakacje na Mazurach spotkać. Za chwilę Shakira, Edyta Bartosiewicz, a teraz początek lat 80. i Soft Cello.

0: Gdzie ten głos się mieści? Szakira w radiu, Złote Przeboje, czyli kolejna mała dama z wielkim głosem. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, która dawno, dawno temu była porównywana do Janis Joplin. No i podejrzewam, że większość osób by się ucieszyła na takie porównanie. Edyta Bartosiewicz nie do końca.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery, śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. To śpiewam z tą chrypką, tak, że od razu media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji, ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: No to słuchamy. Jedyna niepowtarzalna Edyta Bartosiewicz, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pamiętam, jak to Shaking Steven zapowiadał nam, jak na początku swojej kariery jeździł z kolegami od miasta do miasta, śpiąc w samochodzie i koncertując. No, na szczęście odrobinę się to zmieniło. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym bywają największe gwiazdy. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać u Urszuli.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Wake up!

0: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
0: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Click, click.

0: zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy dzisiaj słówko z Urszulą. Urszula opowiadała nam niezwykłą historię sprzed lat, jak to koncertując w nieistniejącym już NRD z Budką Suflera, Krzysztof Cugowski spisał sobie fonetycznie piosenkę po niemiecku, postawił tekst na fortepianie, no i problem pojawił się wtedy, kiedy ów fortepian chcieli mu zabrać.
1: Wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem. Szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został. Ale też, nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Urszula, która w zanadrzu takich historii ma zdecydowanie więcej, za moment historia pewnej piosenki, która na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasowała do całej reszty, no ale po latach to właściwie żaden koncert nie może się bez niej obyć.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula i Malinowy Król. No właśnie, z Urszulą rozmawialiśmy na temat innego wielkiego przeboju, czyli Konika na biegunach, bo podobno przed laty, kiedy nagrali płytę, usłyszeli: no wszystko fajnie, tylko ten konik.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili: no zarąbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił: no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. A rzeczywiście to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki, czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No, ciekawe tak swoją drogą, w iluż to kurortach tego lata będzie rozbrzmiewał Konik na biegunach albo Malinowy Król. Urszula już teraz.

Z oryginalnego składu Bad Boys Blue ostał się jeden członek, John McInerney, i na scenie pojawia się z żoną i szwagierką. Co ciekawe, obie panie są Polkami. 20 za chwilę i strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.

20 właśnie minęła, no a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która zafundowała swoim fanom bardzo długą przerwę, powróciła nową płytą po 20 latach. Ewelina Flinta dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.

0: O początkach Eweliny Flint na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flint mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. Naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry. No. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce, ile jest osób w Polsce o danym nazwisku. Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są mnie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, skłócił dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie? Jak się

0: Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego, że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby, jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły. Zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne, przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie rzeczy, jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób. Co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeba.

0: miejscu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy. Matko!

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się napisanie piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście, nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą układkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rock House Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Co ciemnie

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal. Też taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, z 10 lat temu. I finałem tego, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne, takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po Korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no, byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję, albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flint dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes, jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami. Pewnego

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie m.in. Ewelina Flinta.

0: czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad 2 dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinda. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład, jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sauté, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień. Dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczona był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.

0: naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flinty zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelinę Flintę ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody źrebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody źrebak. Na tych filmach z przystanku Woodstock to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim drytnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi, zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa, ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć na samym początku, żebyście nie byli zdziwieni, że w wakacje, na czas wakacji się rozstajemy na te troszkę, na te dwa krótkie miesiące. Krótkie, bo zlecą oczywiście bardzo szybko, a program nasz wróci właśnie po wakacjach. No, niewiele się będzie działo w Legnicy, bo wszyscy wyjedziecie. Oczywiście na zmianę będziecie wyjeżdżać, ale będzie was znacznie mniej, więc my wrócimy we wrześniu i będziemy mówili, co dzieje się w Legnicy. Zostawimy was dzisiaj z takimi informacjami, jak na przykład to, że możecie wybrać się do Muzeum Miedzi na wystawę stałą w wakacje. Jeśli nie byliście do tej pory, to możecie wybrać się na wystawę, która opowiada historię Akademii Rycerskiej, bardzo ważnego gmachu dla naszego miasta, i dzisiaj na taką wystawę zaprosimy. Troszeczkę o taborze kolejowym, no wiadomo, koleją będziemy jeździć, będziecie jeździć, myślę, mam nadzieję, koleje do Dolnośląskie. No i tak właśnie ten program nam będzie płynął, a jeszcze Centrum Seniora przedstawimy. Elżbieta Uchowalska powie co nieco o Centrum Seniora. No to co, zapraszam na taką właśnie audycję i teraz Akademia Rycerska i o Akademii Rycerskiej Konrad Byś, którego zapewne doskonale znacie, chociażby z naszych programów. Tak, i wystawa stała przed nami. No to mogłoby się wydawać dziwne, bo tę wystawę stałą to już od lat macie państwo legniczanie przed nosem, ale domyślam się, że są jeszcze osoby i myślę sobie, że pewnie jest sporo tych osób, które na tej wystawie jeszcze nigdy nie były. No to co, to będziemy zachęcać, żeby się pojawiły i żeby ją obejrzały.
2: Jak najbardziej, bo jest co oglądać, jest o czym opowiadać, jest o czym się dowiedzieć, bo Akademia Rycerska w Legnicy to bardzo ważny zabytek, zabytek wyjątkowej klasy w naszym mieście, no i za tym zabytkiem, za tym wielkim gmachem stoi także wielka historia, którą warto odkryć, warto poznać.
1: Ona pewnie jest zbyt długa, żebyś nam ją opowiedział całą teraz, ale gdybyś był tak miły i nakreślił, to chętnie bym posłuchał.
2: No, początki naszej wystawy sięgają wieku XVII. Ta opowieść zaczyna się w czasach panowania księcia legnickiego Jerzego Rudolfa, który zakłada fundację. Fundację nazwaną Fundacją Świętego Jana, czy Fundacją Świętojańską, i to przedsięwzięcie Jerzego Rudolfa miało na celu zapewnić środki na edukację, jego tych biedniejszych poddanych. I w kolejnym stuleciu, gdy już Piastów nie ma, gdy Piastowie jako dynastia, ta dynastia wygasła, Habsburgowie, kolejni władcy Legnicy, na bazie tej fundacji, chociaż troszkę wbrew sobie, tworzą Akademię Rycerską.
1: Dlaczego wbrew sobie?
2: No bo zostali troszkę do tego przymuszeni, bo w 1707 roku cesarz Józef Habsburg i król szwedzki Karol XII zawierają taką konwencję, umowę w Altranstedt, która głównym, gdy myślą przewodnią tej konwencji, tej ugody pomiędzy monarchami, jest trochę odkręcenie śruby poddanym habsburskim wyznania protestanckiego, luteranom, bo w kraju arcykatolickich Habsburgów bycie protestantem nie było takie znowu łatwe. Katolicy byli faworyzowani, jeśli chodzi o obsadę urzędów, stanowisk, tych mniej lub bardziej lukratywnych. Swoboda wyznania też była taka niezbyt ściśle przestrzegana. No i ta konwencja o prawa protestantów upomniał się król szwedzki. No i cesarz Józef Habsburg zobowiązał się do tego, by trochę więcej swobód swoim protestanckim poddanym przyznać. Na fali właśnie tej odwilży, możemy powiedzieć, na fali tej odwilży powstała Akademia Rycerska. Instytucja, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona dla elity, przeznaczona dla rycerstwa, dla ich potomków, czyli dla szlachty. Ale to, co odróżniało inne tego typu placówki tutaj w Europie, to był i także na Śląsku, to była szkoła, w której uczyli się zarówno katolicy, i protestanci, bo to znajdowało się w statucie tej szkoły, by zarówno młodzież wyznania katolickiego, jak i protestanckiego miała równe szanse w dostępie do tej edukacji.
1: I to był ten element, przejaw tej odwilży.
2: Tak jest, jak najbardziej. No a wspomniałem Państwu o Fundacji Świętego Jana, dlatego że takie wielkie przedsięwzięcie musiało mieć odpowiednią bazę finansową, by móc trwać, by móc tę działalność, tę misję swoją nałożoną przez cesarza realizować. No i takim zapleczem ekonomicznym działalności Akademii Rycerskiej była wspomniana Fundacja Świętego Jana, którą książę Jerzy Rudolf w poprzednim stuleciu stworzył. No i później, kiedy już ta szkoła ewoluowała, trochę powróciła do tych świętojańskich korzeni, bo przybrała oficjalną nazwę Gimnazjum Świętego Jana, chociaż tradycyjnie wciąż była nazywana Akademią Rycerską, nawet jeżeli nie była to już szkoła tylko dla szlachty. Nawet gdy otwarła ona podwoje dla innych stanów, to gdzieś ta nazwa mająca ten taki szlachetny sznyt została w świadomości uczniów, profesorów, no i była takim powodem oczywiście do dumy.
1: Czego uczyli się ci uczniowie w Akademii Rycerskiej? Jak wyglądało kształcenie? No, ujeżdżania na pewno, ale czego jeszcze?
2: No, oczywiście, to była, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, szkoła dla szlachty, szkoła dla elity tamtego czasu, i w początkach XVIII wieku program nauczania wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Może znajdą się wśród naszych słuchaczy ci, którzy by chcieli wręcz przenieść się do takiej szkoły, bo w programie oprócz nauki jazdy konnej były takie przedmioty jak fechtunek, taniec, sztuka oracji, sztuka przemawiania. Były też takie stricte wojskowe przedmioty. Uczono się inżynierii wojskowej, geometrii, oczywiście nie brakowało i czy matematyki, czy historii, prawa, genealogii, heraldyki, bo oczywiście bycie szlachcicem wymagało też poruszania się po tych meandrach heraldyczno-genealogicznych. To też bycie szlachcicem to taka duma rodowa, no i tego rodzaju przedmioty oczywiście jak najbardziej przydawały się uczniom Akademii Rycerskiej. Uczono się języków francuskiego, włoskiego, łaciny, greki. Jako że to była szkoła o takim mieszanym profilu religijnym, więc nie było przedmiotu o nazwie religia, bo ciężko było wybrać, jaka to w zasadzie ma być religia, w jakim wydaniu, w jakiej redakcji. Stąd zamiast religii był przedmiot, który moglibyśmy porównać raczej do takiej etyki, filozofii. Więc to było miejsce wyjątkowe nie tylko z racji towarzystwa, które tutaj uczęszczało do szkoły, ale także z racji samej edukacji, samej jakości kształcenia. Bo kształcenie nie przypominało w niczym naszych dzisiejszych standardów, naszych dzisiejszych lekcji w szkołach.
1: No właśnie, to jak ono wyglądało w takim razie? Czy uczniowie tutaj spali, czy oni tu dojeżdżali? Jak to wyglądało?
2: W ramach szkoły funkcjonował internat i...
1: Też w Akademii Rycerskiej?
2: Oczywiście, w jednym ze skrzydeł, w skrzydle wschodnim na pierwszym piętrze znajdował się internat dla tych uczniów, którzy tutaj zamieszkiwali, bo proszę Państwa, też warto pamiętać i podkreślić, że to nie była tylko szkoła dla szlachty tu z Legnicy, bo zasadniczo szlachta żyła, powiedzielibyśmy dzisiaj, na wsi, w swoich majątkach, w swoich rezydencjach. No i oni przyjeżdżali do miasta z bliższych bądź dalszych stron, więc musieli tutaj profesorowie, kadra, cała ta struktura Akademii Rycerskiej musiała zapewnić odpowiednie warunki dla nich. Ale to nie tylko była szlachta śląska, bo Akademia Rycerska okazuje się była atrakcyjnym miejscem nauki dla młodzieży spoza tego regionu. Przyjeżdżali tutaj nawet przedstawiciele polskich rodów szlacheckich i magnackich. W Akademii Rycerskiej w Legnicy Spotkać można było młodych lubomirskich, zamojskich, ponińskich, szembeków, a więc no, tę elitę XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Co prawda chylącej się ku upadkowi, ale wciąż no, mającej takie wyraźne szlachecko-magnackie elity. Więc no, do początków XIX wieku, kiedy Akademia Rycerska przeobraziła się w taką... No, w instytucję, no takie gimnazjum, czyli straciła ten elitarny rycerski sznyt, można było się być mieszczaninem i uczyć się w murach tej szkoły, to do początku XIX wieku 10% uczniów to byli właśnie Polacy. Co świadczy o tym, jak no, dobry poziom nauczania reprezentowała ta szkoła.
1: No dobrze, to teraz już możemy przejść do tych czasów, kiedy to było gimnazjum, czy jeszcze coś trzeba powiedzieć o tamtym okresie?
2: Jeśli chodzi o... Myślę, że możemy przejść bez takiego poczucia niedosytu do tych czasów wieku XIX, kiedy to było gimnazjum, no bo wtedy zaczęto stopniowo, możemy powiedzieć, wtłaczać Akademię Rycerską w ten rygor pruskiego systemu oświaty, bo powiedziałem Państwu, że w wieku XVIII to Habsburgowie austriaccy tę szkołę tworzą, dają podwaliny pod jej funkcjonowanie, ale po 1740 to jest już szkoła pruska, po podboju Śląska przez Prusy. I to gimnazjum, to było gimnazjum w pruskim systemie oświaty.
1: Konrad Byś zaprasza na wystawę stałą, opowiadającą historię Akademii Rycerskiej do Muzeum Miedzi. Muzeum Miedzi też oczywiście znajduje się w Akademii Rycerskiej. Taki ani zbieg okoliczności, ani paradoks. Taka prawda ujmująca. A teraz zapraszam na materiał o nowych pociągach kolei dolnośląskich. Jeździcie pewnie nimi, no to i tabor dla Was jest bardzo ważny, bo wygodny, bo ekologiczny, bo przyjemny. Więc zapraszam serdecznie. Nowe pociągi. Zaczynamy ten temat.
3: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Otrzymaliśmy 309 milionów złotych na zakup, na zakup 10 nowych pojazdów. Od stycznia staramy się o kolejne pojazdy. W sumie miliard sześćset milionów złotych na zakup blisko 101 pociągów kolei dolnośląskich. Na całość taboru, czyli 108, 101 pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej, z czego jesteśmy bardzo dumni, cieszymy się. Też gratuluję skuteczności w pozyskiwaniu tych środków zarządowi, poprzednim zarządom, ponieważ gdyby nie to, dzisiaj myślę, nie stalibyśmy nawet w tym nowym pociągu. A nie wiadomo też, jakby funkcjonowały koleje dolnośląskie, patrząc na to, jak rynek kolejowy się zmienia, jak się rozwija, jak przewoźnicy wchodzą, wychodzą z naszego rynku. Ostatni przykład przewoźnika z Czech, który bardzo szybko zrezygnował z poruszania się po naszym kraju. Koleje dolnośląskie planują kolejną ekspansję, kolejne trasy, więc myślę, że możemy być dumni i te środki są dobrze wykorzystane. Chociażby już od grudnia pojedziemy do Cottbus. Dzięki temu koleje dolnośląskie będą w 4 województwach i w 3 krajach. Trasa bardzo atrakcyjna, ponieważ z Cottbus już blisko do Berlina. Całość takiej trasy, jeżeli chodzi o przejazdy, bo tutaj nie liczę przesiadek, będzie trwała 4 godziny 29 minut, czyli jedynie o 15 minut dłużej niż przejazd pociągiem Wawel z Przemyśla właśnie do Berlina. Będzie to na pewno trasa konkurencyjna, przejazd konkurencyjny i też będzie jeździł częściej niż pociąg Intercity, ponieważ planujemy 7-8 par pociągów, połączeń między tymi miastami, więc jak najbardziej już dzisiaj zapraszam. Cały czas remontujemy, prowadzimy rewitalizację linii kolejowych, przywracamy stare połączenia, więc te pociągi, te połączenia, te nowy tabor po prostu dokładamy, przydaje nam się do rozwijających się tras, do rozwijających się kolei dolnośląskich. Jesteśmy w trakcie 10 nowych, kolejnych inwestycji kolejowych, gdzie będziemy po prostu potrzebowali nowego taboru. Musimy też pamiętać, że koleje dolnośląskie potrzebują tabor rezerwowy, ponieważ wypadki czy awarie zdarzają się każdemu przewoźnikowi, więc ten tabor rezerwowy też jest potrzebny, stąd też taka ilość pociągów. Nowe fotele, czyste, ładne toalety, gniazdka USB, możliwość przewożenia rowerów, miejsca stojące przeznaczone dla kobiet w ciąży, dla starszych.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, mówił o nowych pociągach kolei dolnośląskich. Joanna Struteńska ten materiał realizowała i wszystkie te rozmowy, wszystkie te nagrania. No i co? I teraz idziemy dalej. Kolejna rozmowa na ten właśnie temat, na temat nowych pociągów w kolejach dolnośląskich. Ekologicznych, wygodnych, no i takich, którymi mam nadzieję będziecie jeździli, bo wygodnie się kolejami dolnośląskimi po Dolnym Śląsku poruszać, ale nie tylko po Dolnym Śląsku, i o tym też dzisiaj w programie będzie mowa, że i za naszą zachodnią granicę, naszych zachodnich sąsiadów kolejami dolnośląskimi się jeździ, więc zapraszam serdecznie, posłuchajcie proszę. A teraz mówi Damian Stawikowski, prezes zarządu kolei dolnośląskich, też oczywiście o nowych pociągach.
4: Właśnie jesteśmy na pokładzie najnowszego pociągu kolei dolnośląskich. To jest 98. pojazd, który odebraliśmy. Sfinansowane te ostatnie pojazdy są ze środków KPO, to jest 309 milionów złotych. Kolejne 10 jest produkowanych i też ma dostać dofinansowanie 309 milionów złotych. Te słynne środki właśnie KPO już właśnie trafiły na Dolny Śląsk. To jest ten przykład tego pięknego pojazdu. Także zapraszamy dolnoślązaków i nie tylko osoby odwiedzające Dolny Śląsk, aby jeździły kolejami dolnośląskimi takimi ładnymi pojazdami. My nie mamy starych pociągów. My mamy, można powiedzieć, najbardziej nowoczesny, nowy tabor w Polsce, patrząc na ilość pociągów. Natomiast to już jest 35. pojazd tego typu, jednej serii, tak zwany ELF2, polskiej firmy, i to jest ważne, że Polacy produkują tak wspaniałe pociągi, mamy ich już tego typu 35 pojazdów, to jest ELF2, może zabrać nawet 500 osób na pokład. Natomiast kolejnych 10 jest produkowanych i mamy nadzieję, że zamówimy kolejnych jeszcze 20, czyli będzie 65 pojazdów tego typu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ mając jeden typ pojazdu, mamy mniejsze koszty potem utrzymania serwisu, no bo wiadomo, części, utrzymanie tego samego taboru jest znacznie tańsze i łatwiejsze. Co jest też ważne, ten pojazd został wyprodukowany, patrząc na dzisiejsze terminy, w rekordowo krótkim czasie, bo w niespełna 12 miesięcy. Także te 10 pojazdów były w rekordowych terminach, za rekordowe pieniądze i za rekordowe dotacje.
5: Powiedział pan, że państwo mają nadzieję na kolejnych 20 nowych pociągów. Co to znaczy?
4: Ponieważ złożyliśmy wnioski do programu Fenix, gdzie można uzyskać kolejne pieniądze unijne na dofinansowanie. My zamówiliśmy 20 właśnie tych pociągów, o których tutaj mówiłem, następnych takich w firmie PESA. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, no to śmiało będziemy mogli zacząć produkować te pociągi, które za chwilę będą jeździć być może na przykład po Opolszczyźnie.
5: A te dostarczane teraz składy, czy one są na jakichś konkretnych trasach?
4: Tak, to są konkretne trasy. Tutaj jeździmy nimi na przykład do Zielonej Góry, czyli łączymy województwo dolnośląskie z województwem lubuskim. Bardzo dużo połączeń, no i na całym Dolnym Śląsku tutaj. Nie chcę tak powiedzieć, że przyjmujemy polszczyznę, natomiast trwają rozmowy, żeby wydłużyć nasze pociągi, żeby na przykład jeździły do Opola. Natomiast to już zależy od decyzji i porozumienia pomiędzy marszałkami województwa dolnośląskiego i opolskiego. Natomiast jeździmy już do województwa opolskiego, przecież do Namysłowa, do Brzegu.
5: A ten przetarg na składy wodorowe lub inne, na jakim jest etapie?
4: Jest na takim etapie, że ogłosiliśmy postępowanie w grudniu. Zgłosiły się cztery firmy, cztery podmioty polskie i zagraniczne. Z tych czterech podmiotów wybraliśmy wstępnie trzy. To są jakby firmy, które u nas istnieją na rynku polskim. Jedna oferta została odrzucona, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i teraz zapraszamy te trzy firmy do złożenia jakby już tych takich trzy ostatecznych ofert już na pociągi, bo najpierw musieliśmy jakby poprosić firmy, żeby sprawdzić ich wszystkie dokumenty formalne, bo taka jest niestety długa procedura ustawy o zamówieniach publicznych.
5: I teraz państwo zapraszają ich
4: do złożenia już konkretnej oferty na konkretne pociągi, także my jeszcze nie wiemy, jakie pociągi są zaoferowane, czy to będą pociągi napędzane elektrycznie i będą miały baterie, czy też będą miały także ogniwa wodorowe. Bo tutaj jest jakby alternatywa. Mogą to być pociągi nieklasyczne, bo my w ogóle wymyśliliśmy jakby nowy rodzaj pociągu. Może nie wymyśliliśmy, natomiast taki pociąg jest oferowany, żeby miał pantograf i baterie, ale także na przykład ogniwa wodorowe.
5: Dlaczego tak?
4: ponieważ my mamy specyfikę takich tras na Dolnym Śląsku, że mamy bardzo rozbudowaną tą sieć elektryczną, ale też bardzo długie odcinki, tak zwane spalinowe, można powiedzieć, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. No i tam to, co sami Państwo mówicie, musimy się przesiadać z pociągu elektrycznego na pociąg spalinowy. Natomiast kiedy będziemy mieć pociąg, który będzie mógł jechać pod tak zwanym drutem, będzie miał pantograf, a tam już, gdzie nie ma trakcji elektrycznej, będzie mógł być napędzany prądem, który jest zmagazynowany w baterii z tego, a na końcu na przykład takiej linii jak Kłodzko-Kudowa, gdzie się jedzie prawie 40 km w jedną stronę i trzeba wrócić drugie 40 km, tam na końcu tej linii będzie można na przykład doładować baterie ogniwami wodorowymi.
5: Kiedy Państwo chcą wybrać ostatecznie, bo nawet dwójkę producentów mogą wybrać?
4: Tak, zależy jakie pojazdy zostaną przedstawione. Będą to prototypy, będziemy je testować przez rok czasu i myślę, że w czerwcu tego roku będziemy wiedzieć, czy te firmy spełniają nasze oczekiwania, czy też nie. Także chcielibyśmy to w czerwcu tego roku zamknąć, to postępowanie.
1: Damian Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich, o nowych pociągach, a tutaj w tym wątku będzie poruszana kwestia właśnie tych wyjazdów z kolejami dolnośląskimi za granicę, za naszą zachodnią granicę do niemieckich sąsiadów.
4: Dlaczego? Ponieważ naszymi pociągami nie możemy sobie wjechać do innego kraju, jeżeli nie mamy tak zwanych zgód, pozwoleń tamtych tak zwanych urzędów transportu kolejowego. Stąd będziemy dzierżawić niemieckie pojazdy, które mają zgody na jazdę Wrocław-Berlin, bo były takie pociągi, pociąg do kultury i to właśnie te pociągi chcemy wydzierżawić od spółki niemieckiej Deutsche Bahn, którym będziemy jeździć właśnie na trasie, można powiedzieć, znowu do Berlina, bo to jest ważne. Od grudnia tego roku będziemy jeździć do Cottbus z Legnicy, ale patrząc, że możemy się przyjechać z Wrocławia do Legnicy, z Legnicy do Cottbus i dalej do Berlina, także Wrocław uzyska, Legnica i w ogóle Dolny Śląsk, nowych 7 połączeń do Berlina. Będą bardzo dobrze skomunikowane. Dlaczego? Bo my otwieramy 7 par połączeń z Legnicy do Wrocławia. Wrocław-Legnica mamy 34 pary pociągów, czyli można powiedzieć co pół godziny, co 20 minut nawet pociąg Kolei Dolnośląskich jedzie. Jeżeli one będą, znaczy siłą rzeczy będą dobrze skomunikowane z naszymi, bo tych naszych pociągów Wrocław-Legnica jest bardzo dużo i to są często ekspresowe pociągi, tak zwane KD Sprintery. Jeżeli dodamy do tego podróż do Cottbus i z Cottbus, tam chyba też są co 20-30 minut pociągi regionalne niemieckie do Berlina, to można powiedzieć, że z Wrocławia w 4,5 godziny się dostaniemy z przesiadkami do Berlina, z Wrocławia, a z Legnicy w niecałe 4 godziny. I to są naprawdę rekordowe czasy, podobne, a nawet lepsze od pociągów Intercity, Wrocław, Berlin. Takie są nasze analizy, że właśnie ten kierunek, bo to jest jakby też przedłużenie tych pociągów do Żar, do żegania i no, wydłużamy po prostu relacje i dajemy większe możliwości podróżowania Dolnoślązakom, ale także Niemcom, żeby przyjeżdżali tutaj do nas. Też wiemy, że wielu Polaków pracuje także za granicą, w tej strefie przygranicznej, także liczymy na to, że będzie to bardzo dobre połączenie. My jesteśmy spółką regionalną i możemy tylko łączyć regiony, nie łączymy tutaj z państw. Natomiast to jest tak jak z naszym połączeniem, można powiedzieć, do Drezna. My możemy jechać za granicę, jeździmy do Görlitz, będziemy jeździć teraz do Görlitz, no i tam przesiadają się nasi pasażerowie. Sam takim pociągiem jechałem, to jest tak zwana promocja specjalna drezdeńska i być może zrobimy też takie połączenie i też promocję właśnie na promocję berlińską, że będzie właśnie można sobie śmiało te 7 nowych połączeń pojechać z przesiadkami niestety, no ale są dzisiaj takie przepisy, że nie możemy bezpośrednio wjechać do Berlina.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Damian Stawikowski, prezes zarządu Kolei Dolnośląskich, mówił o nowych pociągach właśnie w taborze kolei, ale też i trasach. To wszystko już z nami. Joanna Stultyńska te rozmowy nagrywała, a teraz ja nagrywałem rozmowę z Elżbietą Chocholską o Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. Tak ogólną, żebyście wiedzieli, co centrum robi, jeśli do centrum chcecie dołączyć, bo jesteście w wieku senioralnym, czego gorąco zachęcamy.
6: Elżbieta Chocholska, pracownik Legnickiego Centrum Kultury i Centrum Seniora.
1: Tak, i o Centrum Seniora będziemy dzisiaj mówili. O Centrum Seniora mówimy dużo w naszych programach, bo ja uważam, że to ważne, żeby chociażby dla siebie szykować ciekawą, interesującą przyszłość. Jak przejdę na emeryturę, to chciałbym, żeby takie centra seniora działały wszędzie, działały prężnie i żeby mnóstwo ludzi się do nich garnęły, bo wtedy działają jak należy. No właśnie. I my dzisiaj będziemy zachęcać, będziemy mówili tym, którzy jeszcze nie dołączyli, którzy się zastanawiają, którzy wchodzą może w wiek emerytalny, a może już są długo i znudzili się w domach, do tego, żeby do Centrum Seniora przyszli.
6: Proszę Państwa, tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Centrum Seniora działa już od 12 lat, tak bardzo prężnie.
1: 12 lat.
6: Raz, 12 lat mojej też pracy tutaj.
1: To się zbiegło trochę, bo ja już jestem ponad dekadę też z naszym programem tutaj. I czyli zaczynaliśmy, to jak ja przyszedłem, to byliście młodziutkim ciałem.
6: Tak, młodziutkim ciałem, ale też moje doświadczenia wcześniejsze były 3,5 roku. Pracowałam również z seniorami w Domu Kultury Kopernik. Część osób przeszła nawet tutaj, 4 czy 5 osób, natomiast jest to już zupełnie inna grupa. Grupa, która mieszka, powiedzmy, że w pobliżu właśnie naszego centrum, ale nie tylko, bo przyjeżdżają Państwa i z Piekar, i z Kopernika, ale mówiąc o centrum, mam na myśli, że jest to otwarty sposób spędzenia czasu, czyli nie ogranicza ani miejsce zameldowania, ani wiek. No wiek, wiadomo, musi być senioralny, czyli powyżej 60 roku życia.
1: No dobra, dobra, a jakby chciał dołączyć do klubu 36-latek albo 36-latka, która uważa, że robicie fajne rzeczy, to byście przyjęli, czy nie?
6: No oczywiście, że tak. Ja
1: myślę, co to za cenzura, że musi być powyżej?
6: Cenzura. No tworząc takie centra, głównie się myśli o seniorach, prawda? Natomiast tendencją też jest taką, żeby zapraszać młode ludzi, tak? Młodych ludzi. I tak na przykład sobie wyobrażam, właśnie mówiąc o teatrze na przykład, o którym Państwo pewnie wielokrotnie usłyszycie, zapowiadam to i mam nadzieję, że to nie są słowa rzucone na wiatr. A więc łączenie takich pokoleń też byłoby dobre. Do tej pory nie robiliśmy tego, ale to, co pan przed chwilą powiedział, no dało mi dużo do myślenia. No,
1: raczej była taka prowokacja, żeby zobaczyć, czy jesteście grupą otwartą. Dobrze, ale to ważne. To, co padło na samym początku, to, że chociaż działacie w centrum, przy Legnickim Centrum Kultury, to nie znaczy, że tylko osoby mieszkające w centrum mogą do was przychodzić, bo można do was dojeżdżać. Z całego miasta wszyscy zainteresowani waszą działalnością mogą się tutaj pojawiać.
6: Tak, oczywiście, to jest miejsce otwarte. No i też myślę, że rzecz najważniejsza, tutaj nie ma żadnych opłat. Po prostu Państwo przychodzą na spotkanie, podając tylko imię i nazwisko i adres. I to jest wszystko, czego od strony formalnie wymagamy. Natomiast pozostała część, a więc wszystkie zajęcia, warsztaty są bezpłatne. I to jest właśnie chyba, co nas różni od wielu innych klubów, że to jest systematycznie i jest to po prostu bezpłatne zajęcia dla seniorów.
1: Dobra, to teraz wypadałoby powiedzieć co nieco o tych najróżniejszych zajęciach i to trochę potrwa, bo tego jest sporo. Wspomnieliśmy już grupę teatralną, ona do jakiegoś czasu działała, a teraz ostatnimi czasy się zaktywizowała, wzmogły się te działania, czyli grupa teatralna jest.
6: Grupa teatralna jest, oczywiście zajęć, oczywiście, o których chcę Państwu opowiedzieć, jest naprawdę do wyboru. Pierwsze zajęcia teatralne to już Państwo wiecie, natomiast polecam też rehabilitację. Wspaniałe zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu, ale prowadzone przez profesjonalistów, a to jest przez cały miesiąc, a później dodatkowo jeszcze są zajęcia, jak gdyby podsumowujące to, co się w danym czasie wydarzyło. Bardzo polecam, bo są naprawdę rewelacyjne. Dużo osób spoza Legnicy próbowało pytać o nie, więc myślę, że warto dołączyć.
1: Elżbieta Chocholska z Centrum Seniora. O centrum mówimy. Zapraszam, kolejna część programu przed nami.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, to była Elżbieta Chucholska, mówiła o Centrum Seniora, do tej rozmowy jeszcze wrócimy, tak ogólnie mówimy o Centrum Seniora, no i zapraszamy też dzisiaj na wystawę stałą, czyli taką, która jest zawsze w Muzeum Miedzi, ale warto ją odwiedzić. Wystawa opowiada o historii Akademii Rycerskiej, teraz jest mowa o tym, kiedy w Akademii Rycerskiej była szkoła pruska, szkoła realizowana w systemie pruskim, okrutnym i bezdusznym.
2: Tak mówią.
1: A jak wynika z ksiąg, które ty czytasz?
2: To była na pewno inna szkoła też. Oczywiście inna szkoła niż ta Akademia Rycerska Szlachecka, ale to też była szkoła, w której no może wielu z nas trudno byłoby się odnaleźć, bo to było gimnazjum, ale gimnazjum nie takie jak my rozumiemy. Niektórzy, może państwo pamiętacie swoje szkolne lata spędzone w gimnazjach. Gimnazjum w tamtym systemie było rodzajem szkoły średniej, w którym nacisk był położony na tematy humanistyczne. Było bardzo dużo przedmiotów humanistycznych, historii, języków, bardzo było dużo łaciny, bo to miało przygotowywać absolwentów takiego gimnazjum do studiów uniwersyteckich o profilu humanistycznym. Więc matematyka, biologia, geografia, chemia oczywiście też się znajdowały w repertuarze, w programie nauczania, ale w takim dużo skromniejszym wydaniu. No i oczywiście nie zapominajmy, że w programie nauczania gimnazjum była nauka rysunków, były lekcje rysunku. I tutaj oczywiście nie odmówię sobie dygresji w stronę Teodora Bletterbauera, naszego wybitnego legnickiego artysty, który był nauczycielem w tej szkole. Był jednym z profesorów Akademii Rycerskiej, co też nadawało taki specyficzny charakter tej instytucji, bo Teodor Bletterbauer był z tą szkołą związany przez prawie 50 lat od swojego przyjazdu w 1854 roku.
1: Dobrze. Kolejne przełomy? Były w ogóle takie przełomy w historii Akademii Rycerskiej?
2: No jak najbardziej. Szkoła na początku XX wieku wzbogaciła się o taką imponującą aulę, do której przylgnęła nazwa Sali Królewskiej. Dzisiaj to jest reprezentacyjna sala miejska. Sala, która pierwotnie była poświęcona cesarzowi Wilhelmowi II, cesarzowi niemieckiemu i królowi pruskiemu. On niejako patronował temu miejscu. Jego ponadnaturalnej wielkości portret był zawieszony na jednej ze ścian. To jest taki bardzo charakterystyczny wątek z tej historii z początków XX wieku. A kolejnym ważnym momentem było oczywiście likwidacja szkoły, zamknięcie jej w końcu 1944 roku, bo już na początku następnego roku, ostatniego roku II wojny światowej, do Legnicy wkraczają wojska radzieckie i szkoła kończy swoją długą historię. Zaczyna się nowy rozdział wojskowy, ale nie taki, jaki...
1: Jakiego Akademia Rycerska się przyzwyczaiła.
2: Dokładnie tak, bo gospodarzami Akademii Rycerskiej zostają Rosjanie, zostają wojska radzieckie. Cały ten wielki kompleks zostaje zamieniony na magazyny, warsztaty, pracownie, na przykład pracownie krawieckie, pracownie, które szyją mundury, szyją teczki dla oficerów, ale także był to taki punkt zaopatrzeniowy dla innych radzieckich garnizonów. I dopiero w 1978 roku do wnętrza tego obiektu mogą zajrzeć Polacy. Wtedy zostaje Akademia Rycerska przekazana z rąk radzieckich. No i od tego czasu trwa wielki, wielki remont, bo...
1: Właśnie jak ona wyglądała po tych latach z Rosjanami?
2: No, co tu dużo mówić. Rosjanie mieli specyficzne pojmowanie opieki, dbania o obiekty, które były im powierzone. No i co tu dużo mówić, był to obiekt, który wymagał kapitalnego remontu, nie tylko odmalowania ścian, wymiana okien, dachu. Trzeba było poradzić sobie z wilgocią, z pleśnią na ścianach, więc to było duże, duże przedsięwzięcie. I tak naprawdę, proszę Państwa, remont Akademii Rycerskiej zakończył się w XXI wieku, bo to było tak duże przedsięwzięcie, że realizowano je etapami przez kilkadziesiąt lat. Ostatnim etapem rewitalizacji Akademii Rycerskiej było przywrócenie pierwotnej świetności wspomnianej już przeze mnie sali królewskiej. To był bodajże rok 2015 i od tego czasu Akademia Rycerska w pełni służy legniczanom dzisiaj jako miejsce, w którym organizowane są wystawy, bo ta część jest, należy do Muzeum Miedzi w Legnicy, ale także koncerty, rozmaitego rodzaju zajęcia, bo tutaj w Akademii Rycerskiej w jej murach mieści się Legnickie Centrum Kultury, Szkoła Muzyczna imienia Fryderyka Chopina, także tutaj znajdują się wydziały Urzędu Miasta Legnicy, no i wspomniana Sala Królewska do dzisiaj spełnia ważną rolę w tej panoramie rozmaitych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych naszego miasta. Dzisiaj wszyscy legniczanie możemy powiedzieć, że Akademia Rycerska jest naszym wspólnym dobrem.
1: Tak, jeśli ktoś chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się o niej właśnie, to zapraszamy na wystawę. My już chyba nie będziemy opowiadali o poszczególnych jej elementach. Myślę, że sama opowieść wystarczy do tego, żeby zanęcić tych, którzy nie byli jeszcze na wystawie stałej Akademii Rycerskiej.
2: Serdecznie zapraszamy. Myślę, że ta opowieść, znając tę opowieść, bardzo łatwo będzie Państwu się poruszać po poszczególnych działach, po poszczególnych zabytkach tego, które są, znajdują się w tym miejscu w Akademii Rycerskiej.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Akademia Rycerska na wystawie stałej, opowiadał Konrad Byś, a my teraz o pieniądzach na sport z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego najpierw Paweł Gancarz właśnie o tych dotacjach, a potem jeden z beneficjentów, tutaj nasz regionalny, opowie o tych pieniądzach, jakie one mają znaczenie. Zapraszam serdecznie. Te rozmowy nagrywała już również moja koleżanka redakcyjna Joanna Strutyńska. Zatem słuchajcie.
7: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego. Ponad 1 300 000 zł, 45 podmiotów, 45 klubów sportowych, przedstawicieli klubów sportowych z całego Dolnego Śląska. Te środki będą przeznaczone, wykorzystane przez władze klubów, przez te kluby na poprawę bazy sportowej, poprawę infrastruktury. Różne kwestie, od zakupu wyposażenia, po remonty obiektów sportowych, po nawadnianie boisk, po oświetlenie boisk. Niby nieduże środki, ale jak potrzebne dla klubów sportowych, żeby rozwijać bazę sportową na całym Dolnym Śląsku. Często poza dużymi miastami, często poza dużymi aglomeracjami. Sport jest obecny wszędzie, w każdym, nawet najmniejszym zakątku Dolnego Śląska. To jest już seryjna dotacja, kolejny rok. Jak widać, cieszy się dużym powodzeniem. Oczywiście ukłony w kierunku radnych sejmiku, bo to środki stricte pochodzące z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego, które są jednym z elementów całościowego systemu dbałości, wsparcia infrastruktury na Dolnym Śląsku. Są też dużo większe środki na tą dużą infrastrukturę, którą realizują gminy, a tutaj koncentrujemy się na tych małych, ale ważnych zadaniach właśnie w terenie.
8: Witam, Rafał Duczkowski, Mała Unia Rosochata. Otrzymaliśmy dofinansowanie łącznie z gminą Kunice do jakby poprawy infrastruktury, w sensie budujemy boisko dodatkowe do naszego klubu sportowego i dzięki temu, że dostaliśmy to dofinansowanie, no to możemy jakby zrealizować to zadanie.
9: Mhm. Proszę opowiedzieć coś więcej o Unii.
8: Nasze stowarzyszenie tak naprawdę zostało powołane 9 lat temu, bo mieliśmy boisko w takiej małej miejscowości, jakim jest Rosochata. I my jako rodzice powołaliśmy to stowarzyszenie.
9: Dlaczego?
8: No jak dlaczego? Dlatego, żeby dzieci mogły nie grać na komputerach albo na smartfonach, tylko żeby grać w piłkę. My wszyscy, którzy założyliśmy to stowarzyszenie, to od zawsze graliśmy w piłkę. No i to dzięki temu potrafiliśmy to zrobić. Stowarzyszenie zostało powołane, wpisane do KRS. Od 9 lat trenujemy. No i w tym roku otrzymaliśmy złoty certyfikat, najwyższe wyróżnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla Szkółek Piłkarskich. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która posiada taki certyfikat.
9: A to ile to mieszkańców?
8: Tam jest chyba 400 albo 600 mieszkańców, już nie pamiętam dokładnie. To jest ta kwestia, no i jakby zatrudniamy około 10 trenerów, mamy 140 dzieci, począwszy od skrzatów, a skończywszy na, w tym roku otwieramy, bo skończyliśmy na młodzikach, ale teraz będziemy mieć również trampkarzy, mamy seniorów, no i tak naprawdę rozwijamy się i w związku z tym, że rozwijamy się, musimy mieć jakby dodatkowe miejsce do trenowania. No i wygospodarowaliśmy taki teren, który jest obok docelowego boiska, tego głównego. Rozmawialiśmy z wójtem, wystąpiliśmy. No i dzięki temu, że wójt też gminy Kunice jako gmina wspomoże nas w tym przedsięwzięciu, no to no i oczywiście marszałek, który poprawę bazy sportowej tutaj nam zaoferował, no więc jesteśmy dobrej myśli, że to zrealizujemy w tym roku.
9: Mhm. Czyli to jest gminny teren, tak?
8: Tak, to jest gminny teren. Na tym jakby gmina Kunice generalnie z gminą sportową, tam jest bardzo dużo klubów sportowych, a my jako stowarzyszenie naszym celem jest jakby przede wszystkim to, żeby te dzieciaki, tak jak powiedziałem, nie siedziały, tylko grały. I u nas od 9 lat w zasadzie nie pobieramy żadnych opłat. Wszystko jest za darmo. Boisko jest ogólnodostępne. Dzieciaki mogą przychodzić, kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak na boiskach gdzie indziej, że dbają o trawę, nie mogą. U nas robimy to dla nich tak naprawdę, więc to jest nasz główny cel, natomiast generalnie to, że będziemy mieć możliwość trenowania na kolejnym boisku, no to jakby zwiększy nam możliwość działania.
9: Ale to które jest zbyt obłożone, że tak powiem?
8: No tak, 140 dzieci plus seniorzy na jednym boisku. Mamy tych jednostek treningowych no mnóstwo, więc to po prostu jest, oczywiście mamy też możliwość w gminie korzystania z Orlika, tak, korzystania w sezonie zimowym z sali gimnastycznej, no ale przy tak dużej ilości dzieciaków, no to jest po prostu naprawdę teraz graniczy z cudem, ale mieścimy się, natomiast dzięki temu, że jakby otrzymaliśmy to dofinansowanie, to będziemy mogli się bardziej rozwijać.
9: Mhm. Trzeba było pozbierać ten budżet, czyli w sumie inwestycja ile pochłonie?
8: Około 110 tysięcy.
9: Proszę opowiedzieć o niej.
8: Otrzymaliśmy 40 w ramach dofinansowania od Urzędu Marszałkowskiego, 40 dostaniemy z gminy. No i 30 tysięcy, które nam będzie brakowało, to już rozpoczęliśmy jakby kampanię informacyjną, no, od naszych partnerów, osób współpracujących. No, myślę, że jesteśmy w stanie to zamknąć, także mhm, bez problemu.
9: Jaki państwo mają plan na budowę boiska, ale
8: to jest boisko typu Orlik, w sensie boisko wymiarowe Orlika, natomiast nie ze sztuczną nawierzchnią, tylko z naturalną, tak? Tam będą grały dzieci najmłodsze, czyli począwszy od skrzatów i myślę, Orlicy sobie też tam pograją.
9: Mhm. Kiedy państwo mają plan, żeby powstało?
8: Znaczy my musimy jak najszybciej, my działamy już teraz, jakby przygotowujemy, robimy rozeznanie na rynku, tak, żeby po prostu jak tylko środki wpłyną, żeby ostro zacząć do przodu, bo no, mówię, przy 140 dzieci my jesteśmy, no bez tego to po prostu będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężko.
9: Dalej. Ale to już jest przetarg na wykonawcę, czy jeszcze czekają państwo?
8: Nie, czekamy, no musimy, wie pani, no, musimy mieć finanse, tak, zabezpieczone finanse, wtedy szybko działamy, natomiast już robimy rozeznanie, mamy kosztorysy, także tutaj jakby

0: beneficjent tych pieniędzy przed nami, więc posłuchajcie proszę. A potem wracamy do rozmowy z Elżbietą Chłolską z Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. Elżbieta Chłolska będzie zachęcała, żebyście do Centrum Seniora dołączyli, opowiadając o tym, jakie wydarzenia, zajęcia organizuje właśnie Centrum Seniora. Ale teraz pieniądze na sport i kolejny beneficjent.
1: Nazywam się Nowak Anna, jestem kierownikiem klubu sportowego Konfekt Legnica.
2: Na co państwo dostali pieniądze? I
1: na modernizację trybun, na 750 krzesełek i będziemy robić całkowitą modernizację. To już jest drugi etap, bo już tamtym poprzednim mieliśmy. Dostaliśmy na 700 krzesełek i teraz jest druga edycja i dalsza droga do poprawy stadionu.
2: Stadion wymagał tego remontu?
1: Wymaga gruntownego remontu. No to jest stary poradziecki stadion, także...
2: Mówimy o którym? Przy jakiej ulicy?
1: Przy ulicy Grabskiego.
2: Stary poradziecki, czyli w jakim stanie?
1: No jest, dużo do roboty tam jest. Także idziemy po kolei. No jeszcze nie mamy oświetlenia. Na razie zaczynamy od trybun.
2: A ten pierwszy etap już się zakończył?
1: Czy... Tak, już jest zakończony.
2: Drugi to jest w całości finansowanie właśnie z Urzędu Marszałkowskiego?
1: To jest połowa z Urzędu Marszałkowskiego, a druga połowa z Urzędu Miasta Legnica.
2: I na kiedy państwo planują pracę w tym drugim etapie?
1: Teraz zaczynamy już.
2: Ile potrwają?
1: Około 2 miesięcy.
2: A to oznacza wtedy, że stadion jest wyłączony z użytku zupełnie?
1: Nie, mamy drugą połowę trybun, na którym można normalnie siadać, także nam tamta połowa jest do użytku, a ta będzie po prostu wyłączona.
2: Drugi etap, a co jeszcze jest do zrobienia?
1: Druga strona stadionu, oświetlenie, no jest troszkę.
2: Czyli państwo będą dalej szukać środków, czy już mają to jakoś rozplanowane?
1: Dalej szukamy, piszemy i się rozwijamy.
2: Czyli trzeci etap, to już będzie wszystko? Tak wszystko uda się zamknąć w jednym etapie, te prace kończą?
1: Myślę, że nie. Raczej nie.
2: Proszę opowiedzieć coś więcej o klubie.
1: Jesteśmy klubem z 55-letnią tradycją. Naszymi wychowankami są Marcin Robak i Grzegorz Barczak. Szkolimy dzieci w wieku od 4 lat. Mamy ponad 350 dzieci, 16 grup.
2: Zainteresowanie.
1: Jest duże zainteresowanie naszym klubem i nasz klub jest taki bardzo rodzinny. Ludzie do nas przychodzą, tak lgną, bo tam mamy fajną rodzinną atmosferę i te dzieci tak się fajnie u nas czują. Od czwartego roku życia.
2: Czyli są jakieś młodziki, juniorzy? Jak
1: to? Od skrzatów, po młodzików, orlików, juniorów młodszych i mamy też drużynę seniorów.
2: I oni grają już na jakim poziomie?
1: Seniorzy w klasie okręgowej, juniorzy w Lidze Dolnośląskiej i młodzicy tak samo. Liga Dolnośląska Młodzików.
2: To jest dużo meczów rozgrywanych na tym stadionie?
1: Bardzo dużo. My mamy bardzo dużo meczów rozgrywanych na stadionie tak rocznie. Około 200-300 meczy. Bardzo dużo mamy meczy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Konfekt Legnica z dotacją sportową z Urzędu Marszałkowskiego. Ten temat przygotowała dla nas Joanna Strutyńska, ale ten temat dzisiaj w naszym programie już za nami. Wracamy na sam koniec naszej audycji, bo to już czwarty kwadrans naszego programu. Wracamy do rozmowy z Elżbietą Chłolską, szefową Centrum Seniora przy Legnickim Centrum Kultury. I Elżbieta Chłolska oczywiście dzisiaj w programie roztacza nam zalety przynależenia do Centrum Seniora. Po prostu też inaczej mówiąc, mówi o tym, co ciekawego robią seniorzy przy Centrum Seniora. Więc zapraszam serdecznie na drugą część tej rozmowy. A jeszcze tylko dodam, bo to ważne, że teraz mówimy o rehabilitacji, o zajęciach rehabilitacyjnych. To są zajęcia grupowe, indywidualne? Jak to wygląda? Gdzie ćwiczyć?
4: No, ćwiczymy w sali baletowej, czyli musimy odpowiednie obuwie mieć. Pani, która prowadzi ćwiczenia, to jest rehabilitantka, przychodzi z dodatkowym oprzyrządowaniem, czyli piłeczki, kije, ciężarki. Naprawdę to jest profesjonalne podejście do tematu. To jest właśnie mówiące o tym, że często osoby dorosłe mają problemy z kręgosłupem, z stawami. I te zajęcia właśnie skierowane są do tych osób już starszych, które mają problemy. Rehabilitacja cudowna.
0: Dobra, to jedno. Co jeszcze?
4: Jeszcze mamy zespół tańca dawnego, to już od wielu lat działający, a myślę, że to też jest fajna forma też terapii, ponieważ taniec średniowieczny jest o tyle ciekawą formą spędzenia czasu, że to są odpowiednie rytmy, czyli musimy w głowie sobie ustawiać kroki, bo to jest powtarzalność, prawda? Czyli ćwiczymy mózg, bo jeżeli

0: Wiemy, że 4-3-4-3, więc kora mózgowa nam pracuje, żeby wykonać to poprawnie. Czyli mamy zajęcia właśnie tańca dawnego. Raz w miesiącu też mamy wieczory taneczne, ale przed każdym wieczorem tanecznym, który ma oczywiście ten tytuł, też jest taka etiuda muzyczno-teatralna. I do tej muzyczno-teatralnej etiudy też się przygotowujemy. Na przykład przykładowo czerwcowa będzie mówiła o gorące rytmy salty. I o tym, o tańcu współczesnym też będziemy się przygotowywać. Robi to nas pan Andrzej, więc można wypróbować swoich też sił w tańcu współczesnym, nowoczesnym, czy też użytkowym, bo takie formy też się pojawiają.
1: No i tam może wziąć udział ten, kto chce, może się zapisać, żeby właśnie przed takim wieczorkiem tanecznym wystąpić.
0: Tak, oczywiście teraz będziemy się właśnie już w następnym tygodniu przygotowywali. Jest jeszcze jedna sekcja, powstała niedawno, to jest sekcja turystyczna, co się cieszy, już widzę, że ogromnym powodzeniem. Spowodowało to nawet to, że ludzie tak zachęceni wyjazdami, że sami nawet umawiają się w grupkach i wyjeżdżają, ale to wydarzyło się dopiero po stworzeniu tej sekcji, a więc...
1: Czyli rozumiem, że są pewnie takie ogólne wyjazdy organizowane przez nas, a że grupa jest prężna, to jeszcze się organizuje w podgrupy.
0: Dokładnie. Teraz wczoraj byli we Wrocławiu, a my jedziemy w piątek, rozpoczynamy sezon majówkowy, bo już uczestniczyliśmy w 2 i 3 maju, a teraz coś dla umysłu i dla rozrywki, a jedziemy zwiedzać Malczyce, ponieważ nasza koleżanka z Malczyc przystąpiła do nas, zaprosiła nas do siebie, więc są Malczyce, później jest Szczecin, a później jeszcze zastanawiamy się nad wyjazdem do Krakowa na senioradę, która jest organizowana ogólnopolska, a właściwie światowa w czerwcu 19, więc ta sekcja turystyczna się rozrosła, z czego się bardzo cieszę. No i zapraszam, naprawdę można wybrać sobie zajęcia, które po prostu pasują Państwa. No i oczywiście wtorkowy spotkania, które są spotkaniami tematycznymi, informacyjnymi. Zapraszamy gości, które opowiadają nam o różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem administracji naszej legnickiej, ale też prawnikiem, notariuszem, więc te spotkania wtorkowe też cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
1: No, u was też można rozwijać swoje pasje i chwalić się właśnie swoimi umiejętnościami najróżniejszymi.
0: Tak, raz w roku organizujemy przegląd twórczości senioralnej, który tym razem odbędzie się właśnie 18 maja, a tytuł jest bardzo ciekawy, bo pod tytułem Co nam w duszy gra? Więc tutaj co nam w duszy gra, to zależy tylko i wyłącznie od legnickich seniorów. Pamiętajcie też Państwo, że najgorsze, co może w życiu człowieka dorosłego spotkać, to jest samotność. Więc jeżeli jest taka oferta skierowana do tej grupy, prośba, korzystajcie z niej. Tu nikt nie będzie samotny. A to jest jedna z przyczyn chorób zaniepokojenia wewnętrznego, że człowiek się czuje po prostu odrzucony. Tutaj nikt nie będzie odrzucony. Tutaj czeka przyjazna atmosfera. Tutaj możecie poznać swojego przyjaciela, przyjaciółkę, bo w życiu naszym dorosłym też ważne jest, żeby mieć obok kogoś, na kogo można liczyć. A tutaj Państwo na pewno znajdziecie taką osobę.
1: No tak, i najlepszym chyba przejawem tej okazji do tego, żeby się tutaj poznać, żeby się zbliżyć, żeby poczuć się w grupie, to są te wydarzenia, o których na razie się tylko prześlizgnęliśmy, czyli te wasze wieczorki taneczne.
0: Tak, wieczorki taneczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. One odbywają się tylko raz w miesiącu z uwagi na...
1: Żeby nie przesadzić, wiadomo, z zabawą trzeba ostrożnie. Nie można też lepiej z niedosytem niż z przesytem.
0: Tak, ale to też związane jest z salą, którą możemy mieć do dyspozycji. No, ale najważniejszym problemem to jest ilość miejsc. To jest 130 osób, które pomieścić się może na tej sali. Zapotrzebowanie jest ogromne. Podejrzewam, że gdyby była możliwość, to 150. 150-160 osób by przyszło. No ale takie są warunki, więc musimy się dostosować. Myślę, że też ciekawostką tych spotkań jest to, że to nie jest tylko typowo zabawa taka taneczna, na którą większość chodzi. To są też wieczór tematyczne. Tak jak teraz mamy wakacyjne rytmy, tak wcześniej witaliśmy wiosnę, tak samo było związane z każdą porą roku. Jest temat, który jest...
1: Świętami niepodległościowe było, nie pamiętam.
0: A z świętami niepodległościowym to mieliśmy flagę naszą rozwijaną. Mówiliśmy też przy wstępie o tym, bardzo krótkim zresztą, o ojców naszych, którzy doprowadzili do wyzwolenia Polski. To też jest bardzo ciekawe. To było śpiewanie pieśni patriotycznej. To był konkurs, to również było wspomnienie o świętym Marcinie i Gęsinie. Zawsze jest to fragment, który mówi o aktualnościach, a później oczywiście odbywają się normalnie taneczne spotkania na parkecie.
1: Jak wy tak rozmawiacie ze swoimi znajomymi w waszym wieku, to dużo jest osób, które jeszcze w ogóle nie bierze udziału w żadnych takich zorganizowanych działaniach kreowanych przez różne grupy senioralne?
0: Do tej pory nie padł, ale podzielę się własnym doświadczeniem. Co zauważyłam i uważam, że też jako Miejska Rada Seniorów mam przyjemność być przewodniczącą tej rady, a więc musimy zwrócić też na to uwagę. Przeprowadzając się z domku jednorodzinnego do klatki, do bloku, pierwsza rzecz, którą spotkała mnie po drodze, wchodząc tam po dwóch, trzech dniach, podeszła do mnie starsza pani i mówi, czy może mi, ja mówię, że będę tutaj mieszkać, przedstawiłam się i pani mówi, a czy mogłabym jej zamówić przez internet leki? Zaskoczyła mnie ta informacja i zrozumiałam, że troszkę człowiek był odizolowany, mieszkając na osiedlu domków jednorodzinnych, że inny temat to są ludzie, którzy mieszkają w blokach, to są starsze już osoby i wydaje mi się, że nasza też pomoc powinna być skierowana do tych ludzi. A najlepszą formą, żeby ich zachęcić, to jest właśnie wyjście na zewnątrz, chociażby jak te centrum seniora, które działa w Legnicy, żeby po prostu tutaj zobaczyć, że różnoraka pomoc jest możliwa, ale po prostu trzeba wyjść do tych ludzi. A więc...
1: Tak, bo to się ma wtedy po prostu mnóstwo znajomych, których można o tę pomoc w razie konieczności poprosić.
0: Tak, ja myślę, że warto też pomyśleć o takim wolontariacie senioralnym. I to będzie jeden z takich tematów, którym też w najbliższym czasie pochylimy się nad nimi. Ponieważ coraz więcej osób starszych jest, one będą, to już jest inne pokolenie, to prawda, będą inne potrzeby, ale jeszcze jest dużo 70-latków, 80-latków i 90-latków. I myślę, że tutaj ta pomoc byłaby potrzebna, ale ja naprawdę zachęcam bardzo serdecznie, żeby Państwo przyszli do Centrum Seniora, ale nie tylko. Proszę pamiętać, że takich grup senioralnych w Legnicy jest 9 i każda z tych instytucji oferuje różne zajęcia, gdzie można odnaleźć siebie i skorzystać z tego.
1: No jak jest 9, to na pewno są w sąsiedztwie na Stówę.
0: A które? No bardzo proszę. Mamy najbliższe nas działające, to jest Dom Spółdzielczy Kopernik. Dom Spółdzielczy i Atrium działający. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wspaniale działający klub na Moniuszki 50+. Dom Dziennego Pobytu. Polski Związek Emerytów i Rencistów. Nie wiem, czy już wszystkie wymieniłam, ale trochę paluło. Już także naprawdę jest trochę tych ośrodków, które proponują naprawdę rozrzucone po całym mieście i można skorzystać z tych ofert. A gdyby był niedosyt tej informacji, którą w tej chwili Państwu przekazałam, to oczywiście zapraszam 18 maja, tutaj pozwoliłam sobie wyrzucić jednak tą datę, a tylko po to, że będzie okazja też poznać działalność tych ośrodków. I to jest chyba najważniejsza informacja dla Państwa.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: I to by było wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj w programie, dlatego dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszej audycji. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór. Maciej Czujko zaprasza na jeden z ostatnich przed wakacjami programów Co jest grane w Legnicy, bo w wakacje naszej audycji nie ma. Spotykamy się po wakacjach, no bo wiadomo, w wakacje wyjeżdżacie. Mało się w rozrywce i kulturze Legnicy dzieje, ale za to będzie się dużo działo na tych wyjazdach zapewne. Dzisiaj jednak Barbara Pietras zaprosi Was na nową wystawę w Muzeum Miedzi, gdybyście jednak zostali i chcieli zobaczyć. Konrad byś też do Muzeum Miedzi zaprosi, a Paulina Maciejewska na wystawy festiwalu Satyrykon. Tak, dla ochłody w tych klimatyzowanych przestrzeniach w ten sposób możemy to zaprezentować. No to co? Najpierw Barbara Pietras i nowa malarska wystawa w Muzeum Miedzi.
8: Znana i lubiana Barbara Pietras. Do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
9: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
8: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
9: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
8: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
9: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
8: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
9: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
8: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane, drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
9: Tak, każdy obraz jest inny, aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy ten element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta z przełomu XV i XVI wieku. I na pierwszą rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
8: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
9: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, tu jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
8: Do Barbary Pietras i nowej wystawy w Muzeum Miedzi jeszcze wrócimy, ale teraz Paulina Maciejewska o Satyrykonie, o wystawach Satyrykonu, które można jeszcze ciągle oglądać i o festiwalu, który już się odbył, ale troszkę go powspominamy. I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać, bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
5: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
8: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
5: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw. i ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
8: No właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać. Przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
5: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
8: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
5: Tak jest i też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze 2 czy 3 wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
8: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
5: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami. Dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to i wtedy są takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
8: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
5: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty. Chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury, która zajmuje się satyrykonem, o satyrykonie właśnie, ale też o wystawach, o festiwalu wspominaliśmy, ale też o wystawach, które możecie ciągle oglądać w Legnicy. Jedna z nich jest w Galerii Ring, do niej zaprasza szczególnie dzieci.
5: Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
7: O!
5: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
7: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
5: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych na Satyrykon. Na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykoną, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
7: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
5: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
7: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
5: Ja również dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Paulina Maciejewska to była z Legnickiego Centrum Kultury, która zajmuje się satyrykonem, szefuje satyrykonowi. Mówiliśmy o wystawach satyrykonu, które można oglądać. A teraz Michał Przehera, który szefuje zinowi Legnickiego Centrum Kultury, zin muzyczny. No i kolejny numer tego rocznika. Zapraszamy do lektury serdecznie wszystkich miłośników muzyki, ale zapraszamy też do współpracy. Michał zawsze zaprasza, ale tym razem mówi co w najnowszym numerze. Posłuchajcie proszę, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani muzyką, jeśli bywacie na przykład na koncertach Legnickiego Centrum Kultury.
10: Michał Przehera, Legnickie Centrum Kultury, witam Państwa serdecznie.
7: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
10: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no, przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
7: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
10: W Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10. I ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
8: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
10: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku, bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po legnickim festiwalu, przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stalk, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk. Także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
8: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
10: Osiem kapel.
8: Ze 120?
10: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli Gwiazda Wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
8: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmień.
10: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną z klawiszami w składzie, drugie miejsce, to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na Openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rolling i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40+ grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca do tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park i teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie, także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołupiony, natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak, tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moz właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
11: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
10: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
11: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
10: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki, bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
11: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
10: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Erik byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawałoby się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
11: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
10: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
11: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
10: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie, mam wrażenie, bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
11: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
10: Tradycyjnie, czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: To był Michał Przehera, a my wracamy do Muzeum Miedzi, do Barbary Pietras, która zaprasza nas na nową wystawę malarstwa współczesnego. O tej wystawie opowiadamy też o przygotowaniach do jej zaprezentowania, czyli o urządzaniu wystawy, o dyskusjach artysty i Barbary Pietras na temat tego, jak wystawa ma wyglądać. Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
9: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski, więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego i ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący. Gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
7: Co on maluje?
9: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to, to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się je po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
7: Ale to ja już zwróciłem uwagę. Jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko, to trochę człowiek ma wrażenie, że spod nich coś prześwieca.
9: Tak, i może też użycie tego lakieru, bo farba olejna sama w sobie jest tłusta i świecąca, ale jeszcze ten lakier sprawia, że ona jest taka bardziej rozwodniona i może to jest właśnie ten efekt takiego pod spodem, tego kotłowania się. Tytuł tej wystawy to Głębokość powierzchni. Może taki zbyt poetycki i wydumany.
7: Nie.
9: Ale właśnie patrząc na to, no wiadomo, one po prostu są takie, że chciałoby się wsadzić w nie rękę. To nie jest efekt 3D, jakiegoś takiego złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich, one nie są płaskie.
8: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę i jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
9: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka, no może być, no dobra, powiem to, trudna dla odbiorcy, dlatego...
8: Ta, te obrazy mówisz? Tak.
9: Dlatego, że...
8: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
9: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi. Ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
8: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczne, bo one mi godzą wtedy za dzieciaka się w te pranie. Człowiek lubił rzucić, one jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając, można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
9: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy. Jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
8: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
9: No tak. Ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
8: To prawda. No więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na tę wystawę gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
9: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
8: Zapraszamy gorąco.
9: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
8: Barbara Pietras zapraszała na wystawę malarstwa współczesnego, a teraz Konrad Byś zaprosi na wystawę stałą, której może nie widzieliście, a która wzbudza duże kontrowersje. Cień gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się PRL-owskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to najprościej, jak to możliwe?
12: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum owszem gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
8: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
12: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardziej bardzo lokalnym wymiarze, bo...
8: Jedności robotniczej.
12: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów jednak gdzieś przewija się ta...
8: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
12: Tak, jak najbardziej.
8: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
12: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Sowieńskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Sowieńskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić. No ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów. I chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
8: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
12: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
8: Konrad Byś zaprasza na wystawę stałą Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Wracamy do rozmowy z nim.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: I my na tę wystawę zapraszamy. To wystawa stała.
12: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie,

0: głowa została ukradziona.
1: Tak, głowa została ukradziona, stąd na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
0: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
1: No rzeczywiście.
0: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
1: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
0: Kogoś w ogrodzie?
1: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
0: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy Dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
1: Pytanie, czy reakcja na te, zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej, czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
0: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
1: Jak najbardziej. Tutaj jest wyłączność dla pana redaktora.
0: Jesteśmy na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
1: Tak, od początku też budziła emocje, bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
0: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
1: To jest nieduże miejsce, nieduża wystawa.

0: Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy, powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta, monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
1: To był Konrad Byś, a na sam koniec naszej audycji zaproszenie do kina na zamku w Legnicy.
2: Aneta Muńska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
3: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
2: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
3: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
2: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
3: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
2: Zapraszamy na 5 wakacyjnych, piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki Życia Marianne Elliot.
3: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
2: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
3: No to opowiadajmy dalej.
2: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na 2 poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną, kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym, o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, wartością sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
3: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
2: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek Życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
3: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
2: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
3: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
2: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
3: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
2: Oczywiście dwie polskie komedie.
3: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
2: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
3: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
2: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast Legnice.
1: To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. No i co? I do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.